Awesome.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Magdalena Lifosz.
2: Beata Chomontowska.
1: Hotel Bristol. Trwa jubileusz, 125 lat od momentu inauguracji tego miejsca i ciekawie zaplanowane obchody. Hotel Bristol to jest takie miejsce, w którym zbiegają się rozmaite wątki, spotykają się różne przestrzenie, polityka, ale to też miejsce pełne sztuki, prawda, bo przecież i mieszkali tutaj też artyści i malowali chyba nawet w hotelowych wnętrzach.
2: Wojciech Kossak na przykład był taką postacią, nawet hotel miał jego obraz. Też są różne legendy związane z tym, z tą jego pracownią i tym, w jaki sposób on opłacał się za możliwość mieszkania de facto, częściowego przemieszkiwania w Bristolu, więc o tym wszystkim też będę mówić. Dla mnie jest też po tym pierwszym spacerze bardzo interesujące, że mieszkańcy Warszawy, ci, którzy uczestnicy tego pierwszego spaceru, nie byli w środku. Znaczy, zawsze są bardzo ciekawi, jak wygląda hotel od środka, bo mam wrażenie, że Bristol przez tą swoją wspaniałość i legendarność trochę onieśmiela. No i
1: tak jest.
2: Możliwość zajrzenia na przykład do tego apartamentu Paderewskiego, czy do innych ukrytych, też niedostępnych, tak powiedzmy, na co dzień miejsc, jest dużą atrakcją, sądzę.
1: Tak, zgadzam się absolutnie. Jako osoba urodzona w Warszawie i wielokrotnie wędrująca tymi ścieżkami, potwierdzam. Tak, tak, to jest miejsce onieśmielające, oczywiście wciąż budzące zachwyt, ale jednak jest tak, że właściwie nie wiemy, jak tam jest w środku. Teraz taka rzadka okazja, żeby się dowiedzieć i to dotrzeć do tych miejsc, które w ogóle są niedostępne na co dzień. Dzisiaj zapraszamy na spacery.
2: Będzie jeszcze spacer we wrześniu, pokazujący po wojnie, czyli historię hotelu w czasach kilku dekad PRL-u do współczesności. Ale też oczywiście opowiadający gdzieś w tle o całej pozostałej historii, czyli początkach, które też są bardzo ciekawe, architekturze i designie hotelu, który cały czas jest związany ze sztuką, tak jak tutaj wspomniałyśmy.
1: Myślę, że ten czas po wojnie to też bardzo ciekawy rozdział, niejednorodny i pewnie niewiele wiemy na ten temat. Teraz taka wyjątkowa szansa, żeby się dowiedzieć. Zapraszamy więc na kolejne spacery. Jak to wygląda? Bo udział w spacerach jest bezpłatny.
3: Tak, jest bezpłatny w każdy poniedziałek poprzedzający tę niedzielę. Zapraszam w poniedziałek najbliższy o godzinie 12 na nasze media społecznościowe, gdzie publikujemy link do zapisów. No musimy tutaj zdradzić, że ta grupa jest dość kameralna, więc poprzednim razem chyba w 10 minut te bilety się rozeszły. No ale też nam bardzo zależy na tym, żeby i dla zwiedzających było to bardzo komfortowe doświadczenie, a też musimy pamiętać, że hotel jest cały czas tym organizmem żywym, pracującym i pełnym gości, więc tak, żebyśmy mogli tutaj zapewnić też im komfort. Taka grupa pozwala właśnie tutaj zachować te standardy, więc 15 osób w poniedziałek o 12 zapraszamy do zapisów.
1: Polecamy więc waszej uwadze spacery. Tutaj dokładne instrukcje już są, jak wziąć w nich udział. Słodka niespodzianka na koniec każdego spaceru, to już wiem, ale...
3: Nie zdradzimy, co to?
1: Tak, trzeba się przekonać osobiście. Ale jest to taki słodki akcent, to na pewno. Ja ciekawa jestem też, czym dla pani jest prowadzenie tych spacerów i spotkania z publicznością. Myślę, że to może być zupełnie przyjemny rozdział tego lata.
2: Tak, no ten pierwszy spacer był bardzo sympatyczny. Ja w ogóle bardzo się cieszę. To jest i jestem wdzięczna za zaproszenie do tej przygody. Bo ja zazwyczaj oprowadzam, jeśli nie oprowadzam tak zawodowo, ale czasem prowadzę takie autorskie spacery po Muranowie. I to jest coś innego, bardzo ciekawego.
1: Tak, inna zupełnie historia w tej bogatej przeszłości Warszawy. I to ciekawe, że ten hotel Bristol był zawsze takim symbolem Warszawy dla pani mieszkającej w Krakowie, prawda? Bo myślę, że zazwyczaj często myśli się, nie wiem, o Zamku Królewskim, o Kolumnie Zygmunta. Kolumna Zygmunta jest chyba takim miejscem, które się tak kojarzy z Warszawą.
3: Indywidualne,
2: nie, tak. To znaczy dla mnie zawsze symbolem Warszawy był Pałac Kultury i to się pokrywa z tym, co większość warszawiaków sądzi i oczywiście syrenka, ale jeśli myślę o tej tkance miejskiej, takiej architektonicznej, która by się wcześniejszego okresu i takich obiektach właśnie też użytkowych, to zdecydowanie Hotel Bristol tutaj on mi się kojarzył i nadal też tak jest. No są zawsze takie hotele, symbole w różnych miastach europejskich, w Paryżu, w Rzymie, w Londynie, które mają długą, bogatą tradycję i są to zazwyczaj luksusowe hotele i też związane właśnie z różnymi historiami ludzkimi, często weszły wręcz do literatury czy popkultury. Także Bristol tutaj zdecydowanie na pierwszym planie zawsze się pojawiał.
1: Do tej rozmowy jeszcze wrócimy podczas kolejnego naszego spotkania.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Bonobo and Joy Crooks. Always on your side. Role model Harmony. Whatever can be away last Małecka. Stuck. Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Do hymnu!
6: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. Poranki ciepłe, a potem będzie jeszcze lepiej. 16 stopni w Warszawie i słońce, 15 w Lublinie, 17 w Krakowie, 17 w Katowicach, 18 we Wrocławiu. I idziemy na północ, Olsztyn 17, Gdańsk 18, Koszalin także.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, siódma na zegarze, 10 dzień sierpnia, poniedziałek, imieniny Wawrzyńca, Borysa i Bernarda. Dzisiaj Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. William Blake powiedział, kiedy spotykają się ludzie i góry, dzieją się rzeczy wielkie. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam do godziny 10 na śniadanie do łóżka. Mam nadzieję, że ten poniedziałek będzie udany.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Co prawda, ja nie wiem, czy mogę to powiedzieć, bo północy nie spałam. Wywiozłam bąbelka na obóz żeglarski. Bąbelek zadzwonił wieczorem i powiedział, że zapomniał małej poduszki i nie może zasnąć, więc północy myślałam o tym, czy zrolował bluzę, czy ręcznik i jak sobie poradził. Ach.

0: Słuchacie, czyli za 8 minut po godzinie 7. No muszę wam powiedzieć, że myślę o tej poduszce od wczoraj. To znaczy, Bąbelek pojechał na obóz z przyjacielem szlakiem Wielkich Jezior. Najbliższe dni zapomniałem poduszki wieczorem. Nie mogę spać. Zrolowałem bluzę. Ja mówię, zroluj może ręcznik, bo to jest trochę wygodniej z ręcznikiem, ale ja nie mogę bez poduszki. I wiecie, no niby nic się człowiekowi nie stanie, jak nie ma tej poduszki. Ale usypiałam i pół wieczoru myślałam, jak on bez tej poduszki? No nic tutaj nie zrobimy, nie przeskoczymy tego, że serce matki jest sercem najobszerniejszym w wielu przypadkach. Są też przypadki, że nie jest najobszerniejszym, ale tutaj w tej sytuacji jest najobszerniejszym i myślę teraz, jak skołować poduszkę Bąbelkowi, będąc jednocześnie w radiu, a po południu mając program w telewizji. To jest bardzo trudne, bardzo trudne.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Wybaczcie, 17 minut po godzinie 7, ale pojawiły się już głosy matek, które są w podobnej sytuacji. Maja napisała: nasz syn 2 dni temu pojechał na obóz w góry, jak się pakowaliśmy, było z 30 stopni, więc w plecaku są głównie krótkie spodenki i wydaje mi się, że zabrakło ciepłej bluzy na zimne górskie noce. Właśnie rozważamy wysyłkę do paczkomatu. Pozdrawiam serdecznie. No wyślijcie, Majuniu, wyślijcie. Mój się porusza, czyli od portu do portu na dziko. Jeszcze nie ma takiej usługi na wodzie, ale myślę i rozważam, żeby ją na przykład śmiało wprowadzić. No nic, wiecie, to jest jednak cierpienie dla osoby empatyzującej, bo ja sobie wczoraj pomyślałam, bez poduszki jest masakra spać. Ja kocham poduszkę małą, dużą i mam dużo tych poduszek w łóżku i wszędzie są poduszki, więc serce matki krwawi. Wsiadłabym w samochód i spokojnie bym pojechała, ale nie mam jak.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
5: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli z 7.38, dzisiaj Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. 29 października 1909 roku we Lwowie powołano Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Żeby ratować ludzi, trzeba kochać ludzi i góry. Nie idzie się wtedy, kiedy się ma ochotę, tylko jak pogoda jest najgorsza. Deszcz, burza, lawina. Tak o zawodzie ratownika górskiego opowiadał jeden z pionierów narciarstwa, Stanisław Gąsienica-Byrcyn, uczestnik jednej z pierwszych oficjalnych akcji ratowniczych, która w lutym 1909 roku wyruszyła z Zakopanego, aby odnaleźć zaginionego w Tatrach kompozytora Mieczysława Karłowicza. Wyszedł on na samotną wyprawę, chciał wypróbować swój nowy aparat fotograficzny trawersując zbocze małego kościelca, podciął zalegające na stoku masy śniegu i wywołał lawinę, w której niestety zginął. Ja mam też rodzinną, prywatną historię związaną z górami. Mamy za mało czasu, żeby wam opowiedzieć, ale mam ciotkę w Zakopanem, która ma ponad 100 lat i wyobraźcie sobie, że przez całe życie, jeszcze kiedy miała męża, bo potem ten mąż Juzik, zwany Januszkowskim, zginął również pod lawiną z Tadeuszem Strumiło, ale zanim do tego doszło, moja ciocia do dzisiaj ma zeszyty, fotografie i opisy każdej pieszej wyprawy w Tatry. No to jest imponujące. Gdzieś kiedyś publikowałam na Facebooku te jej zeszyty. Dzień, miesiąc, rok, wyprawa na małego kościelca. No po prostu niesamowite. I wyobraźcie sobie, że mieć ciocię, która ma ponad 100 lat, to jest coś. To jest rzeczywiście mocne. Mieszka w samym sercu Zakopanego i kiedy możemy, to tylko ją odwiedzamy. Nawet chcieliśmy kiedyś ją zabrać wiele lat temu, bo jest sama już w tym wielkim domu, ale się nie zdecydowała. Przyrosła do gór, a góry przyrosły do niej.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchasz radia Chili Z.
1: Chili Z. Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Do hymnu.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło Extra Łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99. 9 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: 750 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego mozzarella Classic Delicate 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Super Zoo. Tylko do 19 sierpnia kupisz żwirek silikonowy Magic Pearls 3,8 litra, aż 61% taniej za 9,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 25,99. Zapraszamy do Super Zoo w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
1: Sprawdzamy pogodę. 19 stopni w Rzeszowie, 20 w Krakowie i w Katowicach, 20 także w Częstochowie, 21 we Wrocławiu, w Łodzi 18, 19 w Warszawie, 17 w Łomży, 18 w Białymstoku, 19 w Bydgoszczy, 17 w Pile, 19 w Szczecinie, 18 w Olsztynie i 19 w Trójmieście.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Zapraszam serdecznie, niezmiennie, 10 dzień sierpnia, poniedziałek, imieniny Wawrzyńca, Borysa i Bernarda. 100 lat wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Dzień Przewodników i Ratowników Górskich i słowa Williama Blake'a zostaną z nami, mam nadzieję, na długo. Kiedy spotykają się ludzie i góry, dzieją się rzeczy wielkie, święta prawda i święte słowa. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10. Cześć!
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 10 minut po godzinie 8, słuchacie Chili Z. 214 fotografii, w tym 29 zdjęć pojedynczych, 7 fotoreportaży, 4 projekty dokumentalne i 3 fotoreportaże. Nagrodzone i wyróżnione podczas ogólnopolskiego konkursu fotografii reporterskiej Grand Prix Photo. Oglądać będzie można od 9 sierpnia, czyli już, na wystawie w Muzeum Gazowni Warszawskiej. Wystawa ukazuje najważniejsze wydarzenia i historie minionego roku, przedstawione przez najlepszych polskich fotoreporterów i dokumentalistów. Muszę powiedzieć, że to jest zupełnie wyjątkowa wystawa. Tytuł Zdjęcie Roku otrzymała fotografia Wojciecha Grzędzińskiego. Zwycięska fotografia pochodzi z cyklu zdjęć, w którym fotoreporter przedstawił ekspertów medycyny sądowej, śledczych, Państwową Służbę Ratunkową i specjalistów do spraw badań DNA pobierających próbki i odciski palców podczas badań zwłok poległych ukraińskich żołnierzy. To jest niesamowita wystawa. Jeżeli jesteście w Warszawie, Muzeum Gazowni Warszawskiej, wybierzcie się koniecznie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 20 minut po godzinie 8, zanim zawiozłam bąbelka w sobotę na obóz, który jest obozem szlakiem wielkich jezior w polowych warunkach. Bąbelek wczoraj zadzwonił i powiedział: pajdę chleba zjedliśmy z Maksem, z całym słojem ogórów. Więc bardzo mnie to bawi, bo różne są dzieci, różna jest młodzież, każdy ma inne gusta i preferencje. Natomiast nigdy nie zapomnę, jak w czwartej klasie na zielonej szkole dzieci poszły do sklepu. Każde dziecko kupiło chipsy, czekolady, lody, a mój wyszedł ze słojem ogórów kiszonych. No to jest po prostu hit, człowiek ogórek. No w każdym razie teraz nie o ogórkach, tylko o innych przyjemnościach, ale równie pysznych jak ogórki. Paolo Sorrentino nie zgadza się zwykle, żeby w różnych miejscach i portalach streamingowych pojawiały się jego filmy. To jest rzadkość. No a na Prime od jakiegoś czasu jest bogini Partenope. Party. I muszę wam powiedzieć, że wróciłam do tego filmu z moim kuzynem w piątek przed zawiezieniem bąbelka na obóz. Ściągnęłam sobie ścieżkę dźwiękową z tego filmu, jak wracałam przez piękne lasy z widokami cudownymi na jeziora. Słuchałam tej ścieżki dźwiękowej. Jeśli ktoś z was nie oglądał Bogini Partenope, no to jest, można zobaczyć w domowym zaciszu, w cudownych warunkach. No i muszę powiedzieć, że jednak słusznie uznałam Sorrentino za jednego z moich ukochanych reżyserów. Ja wiem, że można powiedzieć, że bywa naiwny. Nie ma nic piękniejszego w życiu od szczerej, prawdziwej, gorącej naiwności.
1: Chillizet. Nastaw się na Chill Out.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl. Regulaminy.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu. Gdy ją znajdziesz, powiedz jej, że nie ma dnia, żebym o niej nie myślała. O tej dziewczynie, przekonanej, że jesteś wszystkim, czego pragnęła. Gdy rzucasz nią o ścianę, a ona krzyczy. Powiedz jej, że krzyczę razem z nią. Dźwięk pękającej płyty gipsowej, w którą uderza głową, żyje i w moich uszach. Powiedz jej, żeby do mnie przybiegła. Już zdjęłam frontowe drzwi z zawiasów. Otworzyłam wszystkie okna. W środku, szykując ciepłą kąpiel, ona nie potrzebuje takiej miłości, jaką oferujesz. Jestem dowodem na to, że wyjdzie i zdoła do siebie wrócić. Skoro ja cię przetrwałam, jej też się uda. Części mojego ciała nadal bolą po tym, jak pierwszy raz ich dotknięto. Rupi Kaur.
1: Jeden wiersz w radiu.
2: No i dobra, teraz ktoś powie, że to jest Paulo Coelho poezji. Ale ładny.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
11: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
14: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Cream Chips.
15: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: letni chill out.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: No to jedziemy. 21 w Warszawie, 20 na Warmii, 20 w Trójmieście, w Bydgoszczy 18 i 18 w Poznaniu, 25 stopni już teraz we Wrocławiu, 24 w Krakowie, 21 w Rzeszowie i 24 stopnie. Mówiłam o Katowicach? W Katowicach 24 stopnie, 23 w Lublinie i 22 w Siedlcach. W Siedlcach. To trudny wyraz jest.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: A jakże, ciągle myślę, że muszę pędzić do domu, zaraz robić śniadanie dzieciowi, a dziecia nie ma, bo jest na jeziorze. 10 dzień sierpnia, poniedziałek, imieniny Wawrzyńca, Borysa i Bernarda, 100 lat. Kochaniutcy, Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Dzisiaj w moim ulubionym naściennym przekrojowym kalendarzu William Blake, kiedy spotykają się ludzie i góry, dzieją się rzeczy wielkie i tego już Wam życzę z całego swojego przepastnego serca. Cześć!
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Mała przypominajka, rekordowa edycja Festiwalu Góry Literatury, w której wzięło udział niemal 80 tysięcy osób. No i po górach literatury, rzeki literatury, czyli Fundacja Olgi Tokarczuk zapowiada nowy festiwal, a pierwsza edycja już niebawem, 20 sierpnia na terenie Ziemi Lubuskiej. Rzeki literatury powstały jako odpowiedź na małą liczbę festiwali i wydarzeń literackich na Ziemi Lubuskiej, a to właśnie tam, a konkretnie w Sulechowie i Klenicy urodziła się i wychowała Olga Tokarczuk i pierwsza edycja festiwalu już 20 sierpnia potrwa 3 dni, a festiwalowymi scenami będą głównie plenerowe lokalizacje w Zielonej Górze, Bojadłach, Trzebiechowie, Zaborze i Klenicy, a podczas festiwalu i pasmo koncertowe, i spotkania, i czytania, to wszystko już niebawem. Sprawdźcie, warto się wybrać.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: sieci pojawił się pełny zwiastun filmu Prime Time, w którym Robert Pattinson wciela się w prowadzącego słynny program śledczy dziennikarza. Muszę wam powiedzieć, że film będzie miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie powalczy o nagrody, ale bardzo czekam na ten obraz, bo to jest rzeczywiście mocna historia. A rok 2026 należał do Pattinsona i drama w kwietniu, i Odyseja Nolana w lipcu, i teraz Prime Time we wrześniu, Duna część trzecia w grudniu. Cztery wielkie filmy w jednym roku, każdy u innego reżysera i każdy w innym stylu. Myślę, że ten film będzie zupełnie wyjątkowy, bo dotyczy amerykańskiego dziennikarza telewizyjnego, znanego przede wszystkim z prowadzenia serialu śledczego w NBC. No i muszę powiedzieć, że to będzie coś mocnego, coś dobrego.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chill Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie Bonobo and Joy Crooks. Always on your side. Role model Harmony. Whatever can be your way last night. Basia Małecka, Stuck. Chill Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszy.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie Chili Z, a już teraz książka do dostania. Ja wiem, że są takie głosy i niektórzy mówią, że to jest Paulo Coelho poezji, ale ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, nie chcę się z tym zgadzać. A nawet jeśli tak jest, no to cóż, są ludzie, którzy kochają Alchemika albo Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam, albo uważają, że Weronika postanawia umrzeć, to jest ważna książka. Być może tak jest. Nie oceniam. Oto przepis na życie, powiedziała moja matka, trzymając mnie w ramionach, gdy płakałam. Pomyśl o kwiatach, które co roku sadzisz w ogrodzie. Nauczą cię, że ludzie też muszą zwiędnąć, opaść, zapuścić korzenie, wzejść, by rozkwitnąć. Do dostania Rupikaur już teraz magdalena.kasparowicz@chillz.pl.
1: Chillz. Nastaw się na chillout.

0: Tym romantycznym akcentem mówię wam cześć. Uwaga! Dzisiaj po 10 jest już Winczewski Bartek. Wspaniały, wypoczęty, powrócił z urlopu, opalony. No więc no co możecie zrobić? Możecie z nim zostać dalej i po prostu spędzić z nim czas. Czyli dzisiaj nie ma przedłużonego śniadania do 11. Jest Bartek Winczewski i to jest bardzo dobra wiadomość, jeżeli chodzi o ten bardzo wymagający poniedziałek. Dzięki za dziś. Słyszymy się jutro. Cześć słuchacze i słuchaczki. Hej!
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Do hymnu.
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
5: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
6: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10:00 przy mikrofonie, czyli Z. Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Zbliża się 42. Królewska wystawa róż w starej oranżerii w Łazienkach Królewskich. Aranżacją wystawy zajmują się specjaliści z Klubu Florystów Polskich SITO. Wśród rzeźb z królewskiej kolekcji floryści umieszczą ponad 5000 róż od kilkudziesięciu wystawców. Ogród botaniczny Pan z Powsina zaprezentuje w Łazienkach róże z kolekcji narodowej odmian uprawnych róż, a polscy hodowcy Łukasz Rojewski i Mateusz Sobieszek wystawią specjalne róże zapachowe. Część z kwiatów bierze udział w konkursie na najpiękniejszą różę, czyli o nagrodę dyrektorki Muzeum Łazienki Królewskie od 21 do 23 sierpnia w Starej Oranżerii. Czekają na nas róże, ale także warsztaty florystyczne, pokaz mody floralnej i targi różane. Program Royal Rose 2026 znajdziecie na stronie Łazienek. Silne razem w kinie Kinogram w Fabryce Norblina. Ten cykl pokazów trwa przez cały rok, a w te wakacje dostarcza widzom filmowych obrazów z Maroka, Włoch i Hiszpanii. Co obejrzymy tym razem w ramach sierpniowej edycji Silnych Razem?
3: Najnowszy film Pedro Almodovara. Jest to jego ostatni od 5 lat hiszpańskojęzyczny film. Zwraca do korzeni. Myślę, że też pokazuje, że nie traci werwy. Sam film jest na pewno bardzo rozbudowany. Ja oglądając go miałam wrażenie, że oglądam tak naprawdę kilka historii, trochę jak kilka etiud, które się trochę domykają, trochę pozostawiają otwarte zakończenie.
2: Tak w rozmowie z Magdą Bauer mówiła Kinga Sura, koordynatorka Silnych Razem, a mowa oczywiście o filmie Gorzkie Święta.
3: Mamy tam dwa wątki. Mamy główną bohaterkę, która przeżywa swoje własne kryzysy, jest niespełnioną reżyserką, chciałaby robić kino artystyczne, a robi reklamy. I po śmierci matki wpada trochę w pracoholizm, ale równolegle mamy też bohatera, który jest w zasadzie odzwierciedleniem Pedro Almodovara, jest właśnie uznanym reżyserem, więc mamy tutaj ich znajomość, ich relacje, ale ich osobiste też takie kryzysy, z którymi sobie radzą.
2: Gorzkie Święta w ramach Silnych Razem do zobaczenia już w najbliższy wtorek i środę na seanse i jak zwykle na wyjątkowe spotkania po filmie. Mamy dla Was podwójne wejściówki. Napiszcie nam, w jaki zdrowy sposób można poradzić sobie ze stratą. Na Wasze odpowiedzi czekamy na kultura@chiliz.pl. 40 lat historii polskiego game devu. Na jednej wystawie da się zrobić. Ekspozycja Join the Game, dołącz do gry, nawiązuje do ważnego w polskiej historii gier wideo wydarzenia. 40 lat temu Marcin Borkowski stworzył Puszkę Pandory, pierwszą polską grę przygotowaną na komputer ZX Spectrum. Wystawa opowiada zarówno o początkach game devu, jak i o światowych polskich hitach, takich jak Wiedźmin i Cyberpunk. A organizuje ją Instytut Przemysłów Kreatywnych. W centralnym przystanku Historia przy Marszałkowskiej w Warszawie możecie zobaczyć tę ekspozycję i dołączyć do gry, dowiedzieć się, jak powstawały różne polskie dzieła, ale także bezpłatnie zagracie w ich pełne wersje. Wystawa Join the Game już trwa i czeka na Was do 21 września.
0: Niektórzy mówią puszka z Pandorą.
2: Okej, okay, to chyba musisz mnie opowiedzieć mi tę historię, bo ja jej jeszcze nie znam.
0: Opowiem następnym razem. Pierwsze poniedziałkowe w Pogoni za Kulturą za nami. Kasia Kozak wraca tu o 11:00.
1: W Pogoni za Kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Bez deszczu w poniedziałek jedynie we wschodniej części kraju, na pozostałym obszarze przelotnie, ale jednak może padać. Temperatury na szczęście niezmiennie wysokie, od 26 stopni nad morzem do nawet 33 na południu. Słońca dziś także dużo, wszędzie. Cieszmy się zatem tym letnim poniedziałkiem.

0: Lato w GZ.
1: Wakacje wakacjami, dobrze być znów z wami. 5 minut po 10, Bartek Winczewski, pięknie się kłaniam i zapraszam. Do 13 jesteśmy dziś razem w Chili Z.
0: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: kwadrans po 10. Mógłbym długo teraz opowiadać o moich wakacjach, które jak zwykle były oczywiście zbyt krótkie, ale zupełnie nie mamy na to czasu. Dużo dziś będzie się działo do 13 w Chili Z. Odwiedzi nas gość, dokładnie mówiąc gościni. Jeszcze nie zdradzę, kto to będzie. Wydarzy się to po południu. Będę miał dziś dla was także bilety na jutrzejszy warszawski koncert fantastycznego amerykańskiego soulowego wokalisty Jalena Ngondy. Bądźcie zatem czujni. No i oczywiście, jak zwykle, dużo fantastycznej muzyki. Olympia Vitalis i Maverick Sabre premierowo w Chili Z za nami. To było Don't Cry, a już teraz Tom Misch i jego gitara Better Days.
1: Down for some time, ain't nothing new, but we move. Weight is there on your face. Oh, it's so cruel, so cruel when you're lost.

To była już późna noc z niedzieli na poniedziałek, kiedy w Katowicach dziś zakończył się festiwal OFF, jego tegoroczna edycja. Trzy dni na oddech, no może cztery, i od czwartku znów ruszają festiwalowe emocje. Tym razem w Poznaniu druga edycja festiwalu Bitter Sweet zbliża się do nas już coraz większymi krokami. Być może o tym nie wiecie, będziemy tam z Chili Z na żywo zarówno w czwartek, jak i w piątek. Wyczekujcie zatem specjalnych audycji z terenu festiwalu, a w programie festiwalu to też tak dla przypomnienia między innymi Tom Odell, Robbie Williams, Mrozu, Lord, Leisure, Gorillaz, Chet Faker i wielu, wielu innych fantastycznych artystów. Tej pani akurat w Poznaniu w ten weekend nie usłyszymy, ale występuje choćby na trasie letnich brzmień, które już coraz mocniej rozpędziły się, i kilka letniobrzmieniowych przystanków jeszcze przed nami.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy

0: Autopromocja.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: zwroty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.

W dokumentach ma Tucker Harrington Pillsbury, ale my nazywamy go Role Model. On zresztą też tak chce być nazywany. W miniony piątek ukazała się nowa, trzecia już studyjna płyta tego amerykańskiego artysty Chuck Timely and the Hourglass. To z tej płyty właśnie za nami Look at My Heart. 21 minut pozostało do 11. Miałem już nie wracać do moich zakończonych niedawno wakacji.

i, ale wrócę na moment, aby pozdrowić pana taksówkarza, który gdy w czwartek wylądowałem w Warszawie, wsiadłem do taksówki w samochodzie, usłyszałem właśnie Chili Z. No to pozdrowienia dla pana taksówkarza, któremu Chili Z umila dni. Bardzo nam z tego powodu przyjemnie. To już Daniel Caesar i Do You Like Me przed 11 w Chili Z, również między innymi Gabriels, a po polsku choćby Mela Koteluk w duecie z Katią.

Już jutro w Warszawie w klubie Palladium koncert fantastycznego amerykańskiego soulowego wokalisty Jalena Ngondy. Jego nowa płyta całkiem niedawno była naszą płytą tygodnia w Chili Z, a dziś będę miał dla was bilety zaproszenia na ten jutrzejszy koncert Jalena. Bądźcie czujni, to już po 11. Do 11 zostało 12 minut. My ten czas muzycznie spędzimy w towarzystwie Gabriels, to już teraz, a później również The Knox i Tit. Tu, czyli Z, w poniedziałkowe przedpołudnie.

0: ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
6: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
7: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Minęła 11, a razem ze mną przy mikrofonie ponownie Kasia Kozak.
4: Pogoni za kulturą.
5: A może by tak rzucić wszystko i pojechać do zwierzyńca? Kusząca propozycja, a w tym tygodniu szczególnie kusi miłośników kina, bo trwa 27. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. Rozpoczęła się w ten weekend, a w programie spotkania z twórcami, między innymi z aktorem Erykiem Lubosem, te zacznie się już za chwilę po projekcji filmu Las. Z widzami w tym tygodniu spotka się też Martyna Byczykowska czy Sebastian Stankiewicz. Przyjedzie także Nadim Sulejman, reżyser krótkiego filmu o wojnie, czy Zuzanna Grabowska, która stworzyła film Droga rzadziej przemierzana. Codziennie rano do soboty 15 sierpnia festiwalowicze mogą wybrać się na jogę na trawie w ramach festiwalu, a dziś wieczorem w browarze po pokazie kina letniego w Zwierzyńcu zagra Micro Music Acoustic Trio. Natalia Grosiak z zespołem w akustycznej wersji na zakończenie gorącego filmowego dnia wśród zieleni z Roztoczeńskiego Parku Narodowego. Czego chcieć więcej? 27. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu czeka na Was jeszcze do 16 sierpnia. Klub komediowy w Warszawie dostarcza widzom rozrywki i często ulgi za sprawą swoich niecodziennych spektakli improwizowanych. Tym razem zapraszają na impro z Justyną Chrycyk. Justyna napisała książkę Girl Dinner, wydaną przez wydawnictwo Cyranka. Przedstawia w niej historię życia pełną jedzenia, od obiadów z rodziną, po przyjemności i wstyd, które wiążą się z posiłkami. I to właśnie na podstawie Girl Dinner ekipa klubu komediowego stworzy kolejną improwizację, dając nam szansę na pośmianie się z nawyków żywieniowych, na pewno na przeżycie czegoś smakowitego. Impro z Justyną Chrycyk odbędzie się już w środę 19 sierpnia. Na koniec Muzeum Krakowa, gdzie trwają wakacje z rzeczami. Jutrzejsze spotkanie dla rodzin z dziećmi w ramach tego cyklu będzie poświęcone szczególnym arcydziełom. Kto ustala, jakie przedmioty stają się tymi wzniesionymi na piedestał? Arcydziełem jest Mona Lisa, ale równie dobrze może stać się nim martwa natura. A Małgorzata Kuciel i Anna Magiera zaprezentują uczestnikom jutro martwe natury i dadzą im przestrzeń do stworzenia własnych artystycznych kompozycji, własnych arcydzieł z przedmiotów codziennego użytku. Szczegóły warsztatów w ramach cyklu Wakacje z rzeczami w Pałacu Krzysztofory znajdziecie na stronie Muzeum Krakowa.
3: Kasia Kozak, bardzo dziękuję. Słyszymy się w samo południe.
5: Do usłyszenia.
4: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
4: Lato w Kinizet.
3: Steven Sanchez, Arlo Parks, a po polsku choćby Paula Roma. Tak właśnie zagramy dla Was przed południem w Chili Z. Bartek Winczewski, jeszcze raz dzień dobry, zapraszam.
4: Chili Z.
1: Nastaw się na letni chillout.
3: A na zegarze 4 minuty po 11:00.

66 lat, kończy dziś wielka gwiazda kina hiszpańskiego i nie tylko. Niegdyś, a może nawet nadal, bożyszcze kobiet na całym świecie, czyli Antonio Banderas. Znamy go z wielkich kinowych hitów, takich jak choćby Filadelfia, Zorro czy Desperado. Znamy go także z kultowych filmów Pedro Almodovara. Ostatnio Antonio Banderas nie występuje już tak często jak niegdyś. Widzieliśmy go choćby w filmie Baby Girl z Nicole Kidman. We wrześniu zobaczymy go w filmowej biografii słynnego kucharza Antonego Bourdaina. Antonio Banderas po latach spędzonych w Hollywood, w Ameryce, wrócił właśnie do rodzinnej Malagi. To tam właśnie przyszedł na świat 66 lat temu. Tam już od wielu lat prowadzi różne interesy, między innymi restaurację sygnowaną swoim nazwiskiem. No więc jeśli podróżować będziecie po Hiszpanii, po Andaluzji, odwiedzać Malagę, nie zdziwcie się, jeśli gdzieś tam na ulicy mignie wam właśnie Antonio Banderas. Najlepsze życzenia dla senior Banderasa w Chili Z, kwadrans po 11, tymczasem Amber, Mark i Capi. Ta piosenka nosi tytuł Softly, bo w Chili Z muzycznie właśnie Softly.

Letnie kino Kinoteki w Warszawie, to tam zapraszamy Was przez całe lato, już od początku czerwca. Mamy niemal połowę sierpnia, wakacje powoli się kończą. W ramach letniego kina Kinoteki jeszcze jednak wiele fantastycznych filmów do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Choćby Wartość Sentymentalna, choćby Tamte Dni, Tamte Noce, bondowskie Golden Eye, czy choćby Lalka Wojciecha Jerzego Hasa, ta pierwsza oryginalna z 1968 roku. Pokazy letniego kina Kinoteki we wtorki, czwartki i w soboty. Wtorek jest jutro zatem pod Kinoteką, pod chmurką, na świeżym powietrzu pokaz dokumentu Listy z Wilczej w reżyserii Arjuna Talwara. To miłosny list do warszawskiej ulicy Wilczej oraz jej mieszkańców, który zmienia się w pełną humoru opowieść o ideologicznie podzielonej Polsce i potrzebie zakorzenienia. Ten film swoją premierę miał w ubiegłym roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Kto nie widział, jutro właśnie wieczorem o 21:30 będzie mógł zobaczyć ten film zupełnie za darmo w urokliwych okolicznościach warszawskiego Pałacu Kultury. Tam naprawdę zrobiło się teraz bardzo ładnie, oby pogoda dopisała. To już Paula Roma w Chili Z. Pooddychaj mała, a na zegarze 22 minuty po 11:00.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Lisette.
1: Hello, mister, bet you didn't think you'd be in a song.

Nie, wcale nie odkurzyłem pewnego zapomnianego soulowego klasyka z lat 60., choć rzeczywiście brzmi to jak nagrane przed wielu, wielu laty. Rzecz jest jak najbardziej współczesna. Jalen Dgonda, tak właśnie ten młody amerykański artysta mieszkający i tworzący w Wielkiej Brytanii składa hołd dawnym mistrzom soulu. Wiosną ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Doctrine of Love. No i z tym właśnie materiałem już jutro Jalen przyjeżdża do Polski. Wieczorem we wtorek zagra koncert w warszawskim klubie Palladium, a ja mam dla was bilety, zaproszenia na to wydarzenie. Zadanie do wykonania jak zwykle to samo. Proszę przekonać mnie, nas, że to właśnie ty, a może ty, powinnaś na tym koncercie się znaleźć. Jalen Dgonda jutro w warszawskim Palladium, a na wasze zgłoszenia po bilety czekamy pod adresem konkurs@chiliz.pl. To już Florence and the Machine, Wish That You Were Here. Brzmi prawie jak klasyk Pink Floyd, ale zbieżność tytułów

10 minut pozostało do południa. Słuchacie Chili Z. Pora najwyższa zapowiedzieć naszego dzisiejszego gościa. Gościnie, mówiąc dokładniej, już po 12 w Chili Z odwiedzi nas Basia Małecka, wokalistka, autorka piosenki Stack, której od piątku minionego słuchać możecie na antenie Chili Z. Piosenka wyjątkowej urody. Porozmawiamy i o niej, i o muzycznej drodze Basi już za kilka minut. Zostańcie Błażej Król tymczasem jeszcze przed 12.

0: Panorama. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
1: He's psycho.
0: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
2: Hello?
0: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie Luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
1: Mija nam właśnie południe przy mikrofonie, czyli Z. Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Lato w pełni, teatry w większości odpoczywają lub pracują za zasłoniętą kurtyną, ale znamy już pierwsze zapowiedzi spektakli na sezon 2026-27. TR Warszawa zapowiada sztukę pod tytułem Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. Dramaturzką spektaklu jest Karolina Szczypek, a reżyserką Julia Nowak. Wypadek tramwaju numer 26 wymusza pytanie o pracę. Twórczynie proponują nam wielogłosową narrację o kulcie produktywności, przymusie pracy, jej tempie i niestabilności. Stawiają pytanie o to, czy istnieje życie poza pracą. Co z pracownikami wielkiego miasta zrobi wypadek tramwajowy w epoce późnego kapitalizmu? Po odpowiedzi odsyłamy do TR Warszawa, premiera ich nowej sztuki 11 września. Tworzyła ponad 150 scenografii dla teatru, opery i filmu. Była wieloletnią pedagogzką krakowskiej ASP i artystyczną oraz życiową partnerką Andrzeja Wajdy. Pracę Krystyny Zachwatowicz-Wajdy, bo o niej mowa, możemy już oglądać na indywidualnej wystawie. Trzeba być stale obecnym. Teatr Krystyny Zachwatowicz-Wajdy mieści się w Galerii Kordegarda w Warszawie. Na ekspozycji zobaczymy szkice projektów scenograficznych wykonane przez panią Krystynę, oryginalne kostiumy sceniczne oraz kadry ze spektakli. Poznamy bliżej historię z 1960 roku, a konkretnie debiut Zachwatowicz podczas ślubu Witolda Gombrowicza w Studenckim Teatrze w Gliwicach. Zajrzymy też za kulisy Wesela w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1973 roku. Krystyna Zachwatowicz była odpowiedzialna za kostiumy do tego filmu. Zobaczycie je na wystawie Trzeba być stale obecnym w warszawskiej Kordegardzie jeszcze do 11 października. Instytut Przemysłów Kreatywnych szuka rzemieślniczego dzieła, które stanie się wizytówką Polski. Ogłasza konkurs pod hasłem Kultura buduje tożsamość. To druga edycja konkursu na projekt oficjalnego produktu wizerunkowego Polski.
4: Polskie projektowanie, moda i rzemiosło wyróżniają się wysoką jakością, szacunkiem do wykorzystywania materiałów oraz umiejętnym czerpaniem z lokalnej tożsamości. Poszukujemy projektu produktu, który w nieoczywisty sposób odwołuje się do lokalnych historii oraz technik rzemieślniczych. Zależy nam na rozwiązaniach, które w nowoczesny sposób zinterpretują polską kulturę. Zwycięska koncepcja doczeka się pełnego wdrożenia produkcyjnego w formie limitowanej serii 800 egzemplarzy.
3: Mówi Renata Pawłowska-Pyra z Instytutu Przemysłów Kreatywnych. Czas na wysyłanie zgłoszeń w konkursie Polska Kreatywni Kultura buduje tożsamość mija 16 sierpnia, a szczegóły znajdziecie na stronie Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
1: Już?
3: Już.
1: Szybko poszło. Kasia Kozak wróci o 13.
3: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Lato w Z.
1: 12:03 zaczynamy letnie popołudnie poniedziałkowe z Chili Z. Już za chwilę w naszym studiu gość. Dokładnie mówiąc gościni, Alec Benjamin tymczasem na dobry początek tej godziny.
2: Chili Z.
6: Nastaw się na letni chillout.

0: Piątek po 12 w ramach Chili Z Music Friday po raz pierwszy zagraliśmy dla Was pewną wyjątkowej urody piosenkę, choć zaśpiewana po angielsku, to napisana i wykonywana przez naszą polską artystkę. Ta piosenka nosi tytuł Stack, wykonuje ją Basia Małecka i tak się składa, że Basia jest dziś z nami w Chili Z. Dzień dobry, Basiu, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Bardzo się cieszę na nasze spotkanie, szczególnie w tym gorącym, popremierowym czasie. Dużo się dzieje, biegasz od medium do medium. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś dziś nasze zaproszenie. Zanim już za moment ponownie i z wielką przyjemnością posłuchamy twojej nowej premierowej piosenki Stack, pozwól, że zaczniemy od początku, bo być może są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy jeszcze ciebie i o tobie nie słyszeli. No to skąd się nam, Basiu, wzięłaś? Pytam oczywiście o twoją muzyczną, artystyczną drogę.
1: Ja się wzięłam z płyty Agnieszka, bo to był mój debiutancki album. Płyta z piosenkami Agnieszki Osieckiej, w której wzięłam sobie za cel, to było moje wyzwanie, żeby tej Agnieszce Osieckiej, tej Osiecczyźnie, odjąć te wszystkie manieryzmy, to wszystko złe, co do niej tak jakoś się przykleiło, bo ja sama też Osiecką i nie tylko Osiecką śpiewałam przez całe swoje życie, będąc najpierw uczącą się w ogóle śpiewu, potem już oficjalnie jako studentka Akademii Sztuk Teatralnych.
0: No zanim wydałaś płytę Agnieszka, wygrałaś konkurs na festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej.
1: Dokładnie, więc to jest taka droga, która jakoś prowadzi przez te wszystkie punkty. Myślę, że wszystko się zaczęło w dniu, kiedy moja mama w ogóle zaprowadziła mnie na lekcję śpiewu za taką obietnicą, że zdejmie mi karę na komputer. I tak sobie ostatnio myślę, że gdyby nie to, to nie wiem, gdzie bym była. Faktycznie wydarzył się po drodze ten festiwal Pamiętajmy o Osieckiej, ale też nie od razu, bo ja się raz na ten festiwal nie dostałam, chociaż bardzo o nim marzyłam. To się wydarzyło dopiero za drugim razem. Zdobyłam Grand Prix. Rok później miałam możliwość w Teatrze Nowym w Poznaniu stworzyć swój recital i rok później w tym samym składzie z Jackiem Piskorzem, między innymi w roli aranżera i pianisty, wydałam płytę Agnieszka, wspomnianą już z piosenkami Osieckiej, na jazzowo, na soulowo, na nu jazzowo, również bardzo klasycznie, balladowo. To był taki mój trochę statement, głos w sprawie polskiego jazzu i kobiet w polskim jazzie w ogóle.
0: Tak sobie myślę, bo to może być ułatwienie na początku drogi, wydanie płyty z tymi ikonicznymi, legendarnymi piosenkami Osieckiej. Może być ułatwienie, bo przecież dobrze te piosenki znamy i kochamy wszyscy. No ale z drugiej strony w jakiś sposób już na starcie jest to pewnego rodzaju zaszufladkowanie. Czy ty nie miałaś obaw, że już na początku drogi zostaniesz tą dziewczyną od Osieckiej i że później jeszcze długo będzie się za tobą ta Agnieszka Pomnikowa ciągnąć?
1: Chyba gorsze od dziewczyny od Osieckiej jest śpiewająca aktorka, więc ja zrobiłam wszystko, żeby nie być ani jedną, ani drugą, bo na tej płycie ja już jakby na starcie sobie to powiedziałam, ja nie interpretuję, ja po prostu wykorzystuję piosenkę. I w tym Osiecka była wybitna, pisała wybitne piosenki, była wybitną, mówiąc na dzisiejsze, wybitną songwriterką po prostu. Te historie miały, te piosenki miały historię, miały piękne melodie, wiadomo, ona była od tekstów, ale współpracowała z świetnymi jazzmenami, ale nie miałam takiej obawy, nie miałam takiej obawy ani trochę, zwłaszcza, że równocześnie wydając Agnieszkę pracowałam nad swoim debiutem autorskim i trochę tak wyszło, bo jak się jest debiutującym artystą, to trochę się łapie wszystkiego, jakby czego możesz, więc ja próbowałam zadebiutować z Agnieszką, próbowałam zadebiutować autorsko, los wybrał inaczej, zaczęliśmy od Agnieszki i to było super, poznałam mnóstwo ludzi dzięki temu.
0: No właśnie, tak sobie myślę, że tobie ta Osiecka szczęśliwie bardziej pomogła niż zaszkodziła. Zjeździłaś z tym materiałem niemal całą Polskę, no ale po dwóch latach przyszedł czas na coś zupełnie nowego. No i tu wracamy do głównego powodu naszego dzisiejszego spotkania w Chili Z, czyli piosenki Stack. Posłuchajmy jej zatem wspólnie, a do rozmowy z Basią Małecką wrócimy za moment.

0: Tak, tak właśnie brzmi premierowa piosenka naszej dzisiejszej gościni. Przypominam, że jest z nami Basia Małecka. Chciałoby się dłużej, chciałoby się jeszcze raz, a to tylko 2 minuty 20 sekund. Czy to już oficjalne rozpoczęcie tak zwanej nowej ery twojej muzycznej kariery?
1: Tak, to jest oficjalne rozpoczęcie nowej ery, zamknięcie rozdziału Agnieszki i otwarcie etapu, który mam nadzieję będzie trwał do końca mojego życia, czyli autorskich piosenek. Zaczęliśmy utworem Stuck, ale za miesiąc, mogę zdradzić, będą kolejne niespodzianki.
0: Trzeba przyznać, że dla tych, którzy znają cię z Agnieszki i w ogóle z tej historii z Osiecką, to może być niemałe zaskoczenie, bo nie dość, że piosenka jest po angielsku. Do tej pory po angielsku szerzej cię nie słyszeliśmy. No to muzycznie również jest to zupełnie inna historia.
1: Tak, no i tutaj pierwszy raz w życiu gram na pianinie w swoim utworze. Na szczęście nie ostatni. Ale to jest zupełnie inna historia. Ja nawet ostatnio zaczęłam się zastanawiać, jaki to jest gatunek? Co tu się dzieje muzycznie dokładnie?
0: I ja chyba się nie podejmę.
1: Chyba musimy poczekać na słuchaczy Chili Z, na ich głosy, ale tak, to jest zupełnie nowa era, która będzie się jeszcze kontynuować, bo w ciągu miesiąca wyjdzie nowy singiel, jeszcze nie zdradzę dokładnej daty, a wiosną 27 roku ukaże się moja w pełni autorska, no chyba debiutancka płyta.
0: Nazwisko, które w przypadku Stuck już odmieniane jest przez wszystkie możliwe przypadki. Mam nadzieję, że nie stanie się twoim przekleństwem. To Olivia Dean do współpracy przy powstaniu Stuck zaprosiłaś niejakiego Astona Rudiego, czyli brytyjskiego producenta znanego choćby z płyt Olivia Dean właśnie, choć nie tylko. No to skąd pomysł na tę współpracę?
1: No pomysł był szalony, bo ja jako młoda osoba, która ledwo co skończyła szkołę teatralną i szukała swojej drogi do debiutu, ja się chwytałam wszystkiego, co się dało. I już z tej rozpaczy i z takiego ciągłego walenia głową w mur, ja zaczęłam robić rzeczy abstrakcyjne i takie, które stwierdziłam, nie mam nic do stracenia, po prostu. I zawsze jak słucham muzyki, która mnie zachwyca, a tak było w przypadku Ladies Room, to jest utwór z płyty Messy Olivia Dean, to zawsze sobie sprawdzam tych ludzi, którzy za tym stoją, tych songwriterów, producentów, wydawców, no i zobaczyłam tam, że tam jest Aston Rudy i pomyślałam, jak mi nikt tutaj w tym kraju nie odpowiada, no to może on jeden. I tak się faktycznie wydarzyło, to była niezwykła współpraca, z której zrodziła się nie tylko ta piosenka, ale i kolejna, o której już tyle razy opowiedziałam.
0: Aż
1: chciałoby się posłuchać, ale jeszcze państwo podręczymy. I to była cudowna współpraca, która w ogóle otworzyła mi całkiem nowy muzyczny wszechświat. Zupełnie umocniła mnie w takim poczuciu, że też jestem songwriterką, nie tylko jestem wykonawczynią, tak jak było w przypadku Agnieszki, ale mój głos jest ważny. To jakby w przypadku osoby, która po raz pierwszy tak naprawdę wydaje swój autorski utwór, uzyskanie takiego potwierdzenia od kogoś, kogo się tak bardzo podziwia, no było niezwykłe.
0: To ja zapytam może trochę prowokacyjnie, czy na naszym lokalnym podwórku nie ma ludzi, z którymi można realizować swoje muzyczne marzenia i którzy robią to równie dobrze jak ci z tego tak zwanego zachodu?
1: Może i są, ale nie chcieli mi odpowiadać na maile.
0: Naprawdę?
1: No, a tak pół żartem, pół serio...
0: To będą żałować.
1: Pół żartem, pół serio, to ja jestem po prostu wielką fanką brytyjskiego rynku. Podziwiam to, co robi Olivia i to, że jej muzyka jest tak naprawdę jest ambitna, jest ambitnym popem, który sprzedaje się na już teraz na bardzo komercyjną skalę. Jestem zafascynowana tym brzmieniem, tym jak różnorodna jest w ogóle scena londyńska, że ten jazz na przykład, który jest dla mnie jakimś punktem odniesienia, ale broń Boże nie jedynym, że tam zyskuje zupełnie nowe, współczesne oblicze, nie konserwuje się, nie zamyka swojej tradycji, jest jedynie pretekstem do tego, żeby tworzyć nowe, super, wspaniałe, inspirujące, tętniące życiem rzeczy. Więc ja po prostu chciałam mieć takie doświadczenie, chciałam być może nawet nie częścią tego rynku, a chciałam po prostu pracować z Astonem Rudym, chciałam pozwolić sobie na master od Matta Coltona, który jest cudowny i robi wszystkie rzeczy, których zapewne połowę dnia słuchamy w radiu. więc dla doświadczenia.
0: To teraz zdementujemy bądź potwierdzimy pewną plotkę. Otóż wieść niesie, że aby nagrać tę piosenkę i zrobić to właśnie z tymi, a nie innymi ludźmi, kosztowało cię to równowartość kilku miesięcznych wynagrodzeń. Prawda to, czy tylko taka ładna historyjka?
1: Nie, to nie clickbait. Ja myślę, że ja wydałam więcej niż 3-miesięczne pensje, no bo to jest nie tylko kwestia produkcji, która, pewnie nie zdradzam sekretów, ale na rynku polskim jest tak samo droga.
0: To nie są tanie rzeczy.
1: To nie są tanie rzeczy i kiedy ja wtedy na tym etapie byłam całkiem niezależną artystką i finansowałam każdy odcinek swojej twórczości, to myślę, że ja wydałam więcej niż 3 pensje, bo to jest nie tylko produkcja, to jest master, to jest mix, to są dojazdy, to był hotel, ja zawsze spałam u znajomych, albo przyjeżdżałam tylko na jedną noc, łapałam tanie bilety, więc myślę, że 3 pensje to jest i tak sporo zaniżone.
0: Wiemy już, że Postak za miesiąc będzie nowa piosenka, wiemy już, że wiosną przyszłego roku pojawi się nowa płyta. Czy to będzie płyta w całości anglojęzyczna?
1: A nie powiem.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Nie wyciągnę tego od ciebie. No dobrze, to odpowiedz mi proszę na koniec na pytanie takie. Czy ty masz marzenia lub wręcz plany, aby ze swoją muzyką tak zupełnie serio i na poważnie przynajmniej spróbować wyjść poza granicę Polski?
1: Myślę, że dużo jest do zrobienia w ogóle w Polsce i myślę sobie o tym, że marzy mi się o tym, znaczy marzy mi się to, żeby ten nasz rynek się rozrastał i rozszczelniał i żeby mieć chociaż taką maleńką namiastkę tego, co się dzieje w Londynie. Ja jestem zafascynowana tym, co robią niezależne wytwórnie tam i tak marzy mi się po prostu taki ferment tutaj, więc staram się być jednocześnie jakąś adwokatką tego swojego pomysłu na rynku lokalnym, ale oczywiście granie na europejskich festiwalach, czy po prostu bycie częścią też tej europejskiej sceny, nie ukrywam, jest moim marzeniem, jednym zresztą z wielu, i piosenki po angielsku, być może niektórym osobom się nie podobają, bo po co pisać teksty po angielsku na polski rynek, są po prostu takim krokiem, są takim rzuceniem gdzieś szansy może na wiatr, którą ktoś gdzieś złapie, więc zobaczymy.
0: To ja mam takie na początek dla ciebie małe, acz całkiem duże, choć realne także marzenie. Właśnie przeczytałem, że niebawem, bodajże we wrześniu, w Londynie otwiera się filia nowojorskiego klubu Blue Note.
1: Och.
0: No to ja ci życzę, żeby to było właśnie to miejsce, w którym będziesz mogła Brytyjczykom i światu w ogóle swoją muzykę, swoją nową płytę zaprezentować, a później oczywiście czekamy na więcej.
1: Biorę to marzenie.
0: Basia Małecka była dziś naszą gościnią. Piosenka Stak, premierowa piosenka Basi, odsłona, pierwsza zapowiedź, taki pierwiosnek nowej Basi ery. Do usłyszenia oczywiście na naszej antenie. No to ja jeszcze oficjalnie serdecznie zapraszam cię po wakacjach, wczesną jesienią może, na to, aby pojawić się u nas także z live sesją.
1: To już z nowym singlem.
0: Szalejemy.
1: Super.
0: Basia Małecka była dziś z nami. Bardzo ci, Basiu, za to spotkanie dziękuję. Na pewno na tym nie poprzestaniemy.
1: Trzymam za słowo.
0: Skoro padło nazwisko Olivia Dean i konkretny tytuł Ladies Room, no to myślę, że to będzie przyjemność, że nasze spotkanie tą właśnie konkretną piosenką zakończymy.
1: Super, dziękuję.
0: Do miłego, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej.

0: Ekspertom sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co napłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
1: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
2: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Wakacje są fajne i potrzebne, ale świetnie też wraca się przed mikrofon Chili Z. Dziękuję za nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie. Słyszymy się jutro, we wtorek, punktualnie o 10, a już za 13 minut, punktualnie o 13 na antenie Chili Z. Rafał Turowski, Bartek Winczewski, dobrego popołudnia.

0: na Chill Out. Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Pierwsza się zbliża, przy mikrofonie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Ten artysta z prostego wizerunku krowy zrobił ikonę rozpoznawalną na całym świecie. Andy Warhol, bo o nim mowa, w 1966 roku na bazie fotografii krowy znalezionej w magazynie rolniczym stworzył tapetę i rozpoznawalny znak wizualny w kilku wariantach kolorystycznych. Jak dokładnie powstawał? O tym przekonamy się na wystawie Andy Warhol od linii do legendy. Ponad 100 dzieł, najbardziej rozpoznawalnego twórcy pop-artu, znalazło się na indywidualnej wystawie w Górnym Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim w Krakowie. Andy Warhol słynie z tego, że korzystał z technik powielania, odbijał swoje jeszcze niewyschnięte grafiki na kolejnym arkuszu papieru i każdą odbitkę ręcznie kolorował. Dlatego nie ma dwóch takich samych dzieł Andy'ego Warhola. W Krakowie zobaczymy okładki płyt winylowych, które projektował, jego plakaty i obrazy, czy projekty, które realizował dla domów mody. Andy Warhol, od linii do legendy. Ta wystawa czeka na Was w Krakowie do 27 września. W kinie Muranów trwa Timeless Summer w ramach Timeless Film Festivalu. Na pokazy ponadczasowych produkcji, często w wersjach odnowionych cyfrowo, możemy wybrać się przez całe lato i jeszcze dłużej, bo do 30 września. Dziś w programie Dolina Issy, adaptacja powieści Czesława Miłosza w reżyserii Tadeusza Konwickiego z 1982 roku z Anną Dymną i Danutą Szaflarską w obsadzie. Ten pokaz już o 20.30, a w kolejnych dniach w ramach Timeless Summer zobaczymy Wielki Błękit, Piąty Element, Odyseję Kosmiczną, Tylko Kochankowie Przeżyją czy Lśnienie. Sporo perełek tego lata w kinie Muranów. Program sprawdzicie na stronie kina. Najlepsza księgarnia w Warszawie na Żoliborzu szykuje się do premiery najnowszej książki Katarzyny Czajki-Kominiarczuk, znanej jako zwierz popkulturalny. Premierowe spotkanie w Najlepszej poprowadzi Katarzyna Bobrowiecka. Książkę Nie wierz matce, gdy obiecuję, że pójdziemy po płaskim, wydało wydawnictwo Newcomers. To książka o wędrówce po górach, a tak naprawdę zapis relacji dorosłej córki z matką, o kluczowych życiowych rozmowach, które często toczą się w Tatrach. Jak w literacki język ubrać relacje z własną matką i po co właściwie się to robi? Katarzyna Czajka-Kominiarczuk odpowie na te pytania w Najlepszej księgarni na Żoliborzu we wtorek 25 sierpnia.
2: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Lato w Trinidad.
1: Cóż to dzisiaj świętujemy? Ach, cóż, no więc obchodzimy Dzień Lenistwa. No trochę pechowo, że w poniedziałek, czyż nie? 3 minuty po godzinie pierwszej, Rafał Turowski. Dzień dobry, leńmy się razem.
0: Nastaw się na letni chillout.
1: A na początek zagwiżdżę Shawn Mendes.

0: Blue water.
1: Dziesięć po pierwszej, teraz proszę zrobić głośniej radio, bo będę mówił okropnie ważne rzeczy. Otóż Polska Agencja Prasowa rozmawia dzisiaj z psycholożką z Uniwersytetu SWPS, panią Aleksandrą Pęzą. Rozmowa jest o tym, że urlop brany tradycyjnie, raz albo dwa razy do roku, to jest za mało dla prawidłowego funkcjonowania organizmu pracownika. Brak systematycznej regeneracji może prowadzić między innymi do wypalenia zawodowego, mówi pani Aleksandra Pęza. Istotna jest przy tym świadomość, czytamy, co to znaczy dobrze wypoczywać. Psycholożka zwraca uwagę, że w tym celu, w celu dobrego wypoczynku, warto odwołać się do modelu DRAMMA przez 2M. Detachment, Relaxation, Autonomy, Mastery, Meaning i Affiliation. To jest akronim słów wskazujących na to, jak ten wypoczynek ma wyglądać. Już tę zagadkę rozwiązuje. Odłączanie się psychiczne jest po prostu niezbędne podczas urlopu, czyli sprawdzanie maili czy odczytywania wiadomości na komunikatorach powoduje, że po prostu nie odpoczywamy. Drugi element to jest relaks, czyli najlepiej aktywność o niskiej intensywności, spacer, joga, ćwiczenia oddechowe. Autonomia podczas wypoczynku, czyli to, jak spędzamy czas wolny. Chodzi o to, żeby nie robić niczego pod tak zwane dyktando, czyli zwiedzać coś na siłę, czy mieć zaplanowane co do minuty. Dalej, mastery, mistrzostwo, to jest szukanie aktywności, które będą sprawiały nam satysfakcję, a jednocześnie będziemy mogli się w nich doskonalić. Wspinaczka, jazda na rowerze, czytanie książek, coś, co będzie dla nas stanowiło choćby minimalne wyzwanie. Meaning, czyli poczucie sensu, mowa tutaj o aktywnościach, które są zgodne z naszymi wartościami i ostatni czynnik jest związany z przynależnością, czyli affiliation. Chodzi o budowanie relacji z innymi ludźmi, a szczególnie z bliskimi. Na pewno istotne jest to, żeby nasz wypoczynek nie polegał na scrollowaniu mediów społecznościowych czy serwisów informacyjnych. No i może raz jeszcze teza główna tej rozmowy. Według badań szczyt dobrostanu przypada na około 8 dzień wypoczynku, dlatego optymalny urlop powinien trwać od 10 do 14 dni. Czyli jak bierzemy tydzień urlopu, to po prostu nie odpoczniemy, skoro szczyt dobrostanu przypada na dzień 8. No i po takim dłuższym nawet urlopie pracownik powinien stopniowo wchodzić w swoje zadania, a nie być rzucany na głęboką wodę. No właśnie nie wiem, czy bardziej tę rozmowę Polskiej Agencji Prasowej z panią Aleksandrą Pęzą, przypomnę, psycholożką z SWPS-u, powinienem polecić nam, pracownikom, czy naszym zwierzchnikom, pracodawcom. No w każdym razie dla jednej i dla drugiej grupy ta rozmowa jest bardzo interesująca.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Alexander 23, bo urodził się 23 stycznia, bo był fanem Michaela Jordana, numer 23, bo zaczął przygodę z muzyką mając lat 23. Faktycznie bardzo ładnie się składa. No dzisiaj już pan Aleksander jest dziewko starszy. 22 minuty po pierwszej, czyli Z w poniedziałkowe popołudnie. Dawid Podsiadło już za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurczyłydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: 24 minuty do drugiej, zaglądamy teraz do iScience, a tam niezwykle interesujące badanie dotyczące skłonności komarzyc. Mianowicie wyobraźcie sobie, że różne gatunki komarów preferują kąsanie różnych osób. A to, kogo komarzyce wybiorą, o tym, kogo komarzyce wybiorą, decydują na przykład substancje wydzielane przez skórę oraz żyjące na naszej skórze mikroorganizmy. No więc znaleziono 119, słuchajcie, naprawdę bohaterskich ochotników, no i oni zostali poddani ukąszeniom przez komarzyce trzech różnych gatunków. No i okazało się, że żaden z uczestników nie był atrakcyjny dla wszystkich tychże trzech gatunków. Każdy z tych gatunków preferował zupełnie inną grupę osób. Autorzy tego badania przy okazji przypominają, że zapach człowieka tworzy ponad 1000 lotnych związków organicznych, a wpływ na niego mają również żyjące na skórze mikroorganizmy. No i poszczególne gatunki komarów mogą bardzo różnie reagować na poszczególne składniki tej mieszaniny, od zachwytu po wręcz obrzydzenie. No i kto by pomyślał, że komarzyce to takie wybredne być potrafią.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chillout.

Natalia Schroeder i Daria Zawiałow w Czyli Z, 13 minut do drugiej. Przed 14 jeszcze Lord Haron i Cinnamon Gum, guma cynamonowa dzisiaj w każdym sklepie, a kiedyś mroczny przedmiot pożądania, ta akurat przywożona przez tatę z dalekich rejsów. Mary Lee, także przed godziną 14.

0: czyli Z. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Druga się zbliża, już teraz przy mikrofonie Kasia Kozak.
2: Pogoni za kulturą.
3: Powieść Olgi Tokarczuk znalazła się na liście 50 książek wszechczasów. Dziś listę opublikował dziennik Daily Telegraph. Prowadź swój pług przez kości umarłych, autorstwa polskiej noblistki, według tego zestawienia proponuje nowy, radykalny sposób patrzenia na świat. Listę 50 książek wszechczasów stworzył krytyk literacki Daily Telegraph Jake Kerridge. Założył, że na liście mogło znaleźć się tylko jedno dzieło danego autora. Poza Tokarczuk wyróżnił Jamesa Joyce'a, Francisa Scotta Fitzgeralda i Leonore Carrington. W swoim zestawieniu dla Daily Telegraph Kerridge pisze, że żadna z adaptacji filmowych Frankensteina nie dorównuje powieści Mary Shelley, a Alicji w Krainie Czarów udało się przetrwać wygładzenie animowanej wersji Disneya. Nawet jeśli nie czytaliście Olgi Tokarczuk, miło zobaczyć polskie nazwisko wśród takich autorów. Poczytelnicze inspiracje odsyłamy do listy 50 książek wszechczasów Daily Telegraph. Grochów Szczęśliwy to program proponowany przez Dom Sztuki w Warszawie. W ramach tego cyklu Dom Sztuki pyta o to, co daje nam szczęście w miejscu, w którym mieszkamy. Od Grochowa przez Pragę po całe miasto. Najbliższe spotkanie, jakie proponują organizatorzy, to spacer w rezerwacie Olszynka Grochowska. Poprowadzi go antropolożka i biolożka Iwa Kołodziejska. Iwa zna się dobrze zarówno na ludziach, jak i na roślinach. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Spacer po Olszynce Grochowskiej z Iwą potrwa 3 godziny i będzie polegał na wielozmysłowej obserwacji terenu. A odbędzie się w sobotę 22 sierpnia. Wydarzenie jest bezpłatne, ale warto pobrać wcześniej wejściówkę na stronie domsztuki.org. Na koniec z myślą o urlopowiczach i wszystkich, którzy szczęśliwie znajdują się w Sopocie, Zakopanem i Giżycku. Dziś w ramach festiwalu kina letniego Sopot Zakopane w tych miastach czekają na nas pokazy plenerowe. Jest poniedziałek, a to zgodnie z repertuarem festiwalu oznacza kino familijne. Dziś w programie piękna francuska animacja wyreżyserowana przez Marka Osborna. Mały Książę. Pokaz odbędzie się z polskim dubbingiem i angielskimi napisami. Wzruszający film z 2015 roku zaczyna się tak. Mała dziewczynka przyjaźni się ze staruszkiem z sąsiedztwa, znanym jako lotnik. Nowy znajomy opowiada jej o niezwykłym świecie, gdzie wszystko jest możliwe. Do tego świata dawno temu zaprosił go Mały Książę. Nic więcej wam nie zdradzę. Warto wybrać się na pokazy Małego Księcia w kinie plenerowym, a możecie zrobić to na przykład dziś wieczorem w Sopocie, Zakopanym i Giżycku.
2: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Lato w Trinidad.
1: Trzy po drugiej, Rafał Turowski, dzień dobry. Man I Trust, Sevdaliza, Bartek Królik na naszej playliście. A Past Perfect 1990 rok wspomnimy dzisiaj za mniej więcej pół godziny.
2: Trinidad.
0: Nastaw się na letni chillout.

0: 13 po drugiej. Było o komarach, jak pamiętacie, a głównie o komarzycach, które są wybredne. No i teraz mam taką informację, z którą nie wiem, co zrobić, bo z jednej strony bardzo chciałbym się podzielić, a z drugiej strony powstrzymuje mnie jakaś taka chęć ochrony was. Bo rzecz będzie o prusakach, czyli o karaczanach. No dobra, powiem. Słuchajcie, młode karaczany wykorzystują feromony zawarte w odchodach do rozpoznawania członków własnej grupy i tworzenia więzi społecznych. Informuję czasopismo o bardzo skomplikowanej nazwie, które to czasopismo, nazwę tego czasopisma pominę, jeśli pozwolicie. No i to odkrycie jest ważne, dlatego że no cóż, nie lubimy tych owadów i ono może nam pomóc w zwalczaniu ich inwazji. Ale te badania są ważne również z innego powodu, mianowicie znacznie poszerzają wiedzę o zachowaniach społecznych prusaków. Bo do tej pory uznawano je za zwierzęta subsocjalne, czyli żyjące w grupach, ale nie tworzące społeczności tak zorganizowanych jak pszczoły, mrówki czy termity. Ale zdolność do uczenia się i zapamiętywania zapachu własnej grupy ten pogląd zmienia. Przypomina bowiem mechanizmy, dzięki którym owady społeczne rozpoznają członków własnej kolonii. Więc proszę o tym pamiętać na chwilę przed rozdeptaniem wspomnianego.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: Lou Saint, 21 minut po godzinie 2, 1990 rok. Będziemy wspominać dzisiaj w audycji Past Perfect. Proszę zatem z nami zostać.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Okay, don't be smart.
3: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska. S.A.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
14: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Just Perfect. 1990 rok dzisiaj wspominamy i w tym tygodniu lata 80. Wiatr zmian wiał i on przywiał wprowadzenie religii do szkół. To był wrzesień roku 90. 28 września tegoż 90 roku, ile to już lat, powstaje Radio Z. We Francji zakończono niestety produkcję Citroena 2CV. No nie znam nikogo, kto nie uśmiecha się widząc jadący, no zabytkowy już pojazd. A 3 października tegoż 90 roku jednoczą się Niemcy. Na brytyjskiej liście przebojów mieliśmy wtedy na pierwszym Turtle Power Partners in Crime. W ogóle tego nie pamiętam. Tom's Diner, DNA i Susan Vega, You Can Touch This, MC Hammer na 3. Hanky Panky Madonna na 6. Tonight, New Kids on the Block, ale to był przebój na 8. Sacrifice, Lona Johna na 9. Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini, Bomba Lurina. Straszny utwór był, nie wiem czy pamiętacie. Dzisiaj przypomnimy sobie piosenkę z miejsca 14. River City People. Cóż mam powiedzieć o zespole? Nie będę ukrywał, że jestem ich fanem, chociaż zdaje się, że nagrali 2 płyty na krzyż. Z tej pierwszej, z debiutanckiej, zatytułowanej Something Good, jeszcze z roku 1989, to właśnie Carry the Blame było największym przebojem.

było takie fajne brytyjskie granie końca lat 80. Komu to przeszkadzało? River City People carry the blame. 1989 rok, jutro wspomnimy. I to również będzie wspomnienie bardzo fajne. Zapraszam mniej więcej o tej samej porze za 23 dokładnie minuty trzecia. Jungle, Problems, później Przebiśniegi i Bieg.

Tofu z Kanady, to męski głos. Jak czytam, specjalizuje się w melancholijnym emo-rapie. To piosenka Death Bed faktycznie jest melancholijna, znaczy tytuł w każdym razie. A głos damski należał do Biba Dubi. Jestem miłośnikiem pseudonimu. Za 14 minut godzina trzecia. Jaime, Bon Iver i Duffy. Jeszcze przed 15 o trzeciej. Kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą i prognoza na jutro.

0: pijama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie.
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
5: Tak!
4: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
7: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
12: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Nie chill out.
1: To jest radio Chilli Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Trzecia się zbliża, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
3: Łódzka Aleja Gwiazd zyska kolejne nazwisko. Uhonorowany własną gwiazdą zostanie fotograf Krzysztof Ptak. Wybitny autor zdjęć do ponad 120 filmów i spektakli telewizyjnych. Jak czytamy, zmienił oblicze polskiej kinematografii jako pionier wykorzystywania technologii cyfrowej. Pracował przy takich produkcjach jak Dom Zły, Papusza czy Mój Nikifor. Zresztą za te filmy otrzymał orły polskie nagrody filmowe. A za zdjęcia do produkcji 300 mil do nieba czy do filmu Eddie został doceniony gdyńską nagrodą podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Tablica ku pamięci Krzysztofa Ptaka w Łódzkiej Alei Gwiazd zostanie uroczyście odsłonięta w 10. rocznicę śmierci artysty 13 sierpnia. Narodowa Galeria Sztuki Zachęta zapowiada nową wystawę. Following the White Tiger, śladami białego tygrysa. Składają się na nią projekcje 12 filmów analogowych, nagranych na 16-milimetrowych taśmach. Stworzył je portugalski artysta João Maria Guzmão. Prace w większości powstały podczas jego rezydencji artystycznej w Zachęcie. Guzmão bada w nich relacje między historią, ideologią i estetyką, a tym, co te abstrakcyjne pojęcia wyrażają w sposób materialny. Tytułowy tygrys nawiązuje do określenia, jakiego Mao Zedong używał w odniesieniu do amerykańskiego imperializmu, papierowy tygrys. Mówił o napięciu między tym, co widoczne, a tym, co ukryte. Choć to filmy, prace Guzmão dają pozór statyczności i określa się je mianem rzeźb filmowych. Po prezentacji w Zachęcie, śledząc Białego Tygrysa, pojedzie do Lizbony nie tylko na wystawę, ale także po kolejny rozdział projektu, bo prace nad nim będą jeszcze trwać. Zanim jednak to nastąpi, możemy podziwiać rzeźby filmowe portugalskiego artysty od 28 sierpnia do końca października. Na koniec 21. filmowa stolica lata. Sprawdźcie, czy przypadkiem w waszej okolicy nie są wyświetlane filmy, bo może się okazać, że wyjdziecie w Warszawie z domu, a za oknem znajdziecie ekran kina plenerowego. Filmowa stolica lata gra w Amfiteatrze Służew, w Dorożkarni, przy metrze Słodowiec, na plaży romantycznej, w Ogrodzie Saskim i w jeszcze kilku innych miejscach. W repertuarze na jutrzejszy wieczór pokaz filmu Elvis w parku nad Balatonem, a w piątek na Kopiec Willa do zobaczenia skandynawski film o relacji dwóch dorosłych braci szukających skarbu Ostatni Wiking. Pełen program dla wszystkich lokalizacji sprawdzicie na filmowastolica.pl.
1: W pogoni za kulturą.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: Wtorek pogodny w Wielkopolsce, na Kujawach, na Mazowszu i w Tatrach, poza tym będzie pochmurno, ale deszcz, jak widzę na mapie pogody, właściwie nigdzie poza Karkonoszami nie spadnie. Zdziebko chłodniej, 19 stopni w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni, 24 w Warszawie, 25 w Katowicach i 27 stopni jutro w Krakowie.
4: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w Chilli Z.
2: 3 po 3, Rafał Turowski, dzień dobry. Konkurs taki popołudniowy o stałej porze, czyli za mniej więcej pół godziny. Harry Styles, The Marías, Olivia Dean wśród artystów na naszej playliście.
1: Chilli Z.
0: Nastaw się na letni chillout.

0: 10 po 3, naukowcy z Australii, drodzy Państwo, bawili się lalkami. Bardzo fajna robota. I mówię szczerze, oni porównali budowę współczesnych Barbie i Kena z sylwetkami ludzi dorosłych i to było badanie powtórzone po 30 latach. Wtedy, 30 lat temu, wykazano ogromne różnice między sylwetkami zabawek a rzeczywistymi proporcjami ludzkiego ciała. No wtedy okazało się, że figurę odpowiadającą proporcjom ciała Barbie ma mniej niż 1 na 100 000 pań. Ken był nieco bardziej zbliżony do prawdziwych mężczyzn, ponieważ budowę podobną do niego miał mniej więcej 1 na 50 panów. Natomiast skrajna była szczupłość obu lalek. Stosunek obwodu talii do wzrostu Barbie był tak nietypowy, że podobną wartość miałaby mniej niż 1 na 10 milionów prawdziwych osób. No i tym razem badacze zmierzyli 4 typy Barbie z serii Fashionistas wprowadzonej przed 10 laty. No i okazało się, że wszystkie 4 współczesne Barbie pod względem większości analizowanych cech są bliższe rzeczywistym kobietom niż wersja klasyczna. Najbardziej zbliżona do przeciętnej kobiecej sylwetki była Barbie Curvy. Naukowcy zaznaczają jednak, że to wcale nie oznacza, że współczesne lalki mają przeciętną kobiecą sylwetkę. Pod względem stosunku obwodu talii do wzrostu nadal są wyjątkowo szczupłe. Podobną wartość notuje się u mniej niż 1 na 1000. W ciągu 30 lat zmienił się również Ken. Główną różnicą pozostaje jednak bardzo wąska talia Kena, przez którą jego proporcje nadal wyraźnie odbiegają od typowych dla 95% młodych mężczyzn. No ale autorzy badania podkreślają, że jednak zmiany w wyglądzie lalek pokazują, że zmieniło się społeczne podejście do różnorodności ciał. No i postulują wprowadzenie kilku nowych typów sylwetek. To byłby właściwy krok, bo różnorodność lalek warto nadal zwiększać, no skoro one są wciąż wzorcami dla naśladowania dla dzieci. To chciałem tylko przypomnieć, że 16% ludzi na świecie ma nadwagę. Ciekawe, dlaczego producenci tych lalek nie zdecydowaliby się jakiegoś jednego rodzaju takiego Kena, który troszkę przytłustawy jest. No ciekawe.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Brałka jest Simona, czyli za 22 minuty po trzeciej. Konkurs taki popołudniowy na antenie już za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

Pół do czwartej minęło. Konkurs taki popołudniowy. No bo jest popołudnie, no to jakże bez konkursu. Płyta Lana Del Rey, Last for Life, Król Serce, literacki fenomen Lily King, nowość, Hiszpania City Break, Pani ma i opałki, 20 pomysłów na weekend pełen wrażeń. Na przykład na jesień, jak znalazł. I do tego smyczka, czyli Z. To jest zestaw nagród, o który walczymy. Dzwonimy pod 321-321-500, jak zawsze. I wybieramy sobie jedną spośród trzech kategorii. Czytam pytanie, trzy odpowiedzi, wskazujemy tę poprawną. Jeżeli jest kłopot, zgłaszamy ten kłopot, no jakoś próbujemy tutaj wspólnymi siłami spowodować, żeby odpowiedź była prawidłowa. Jeżeli się da, bo czasem się nie da. Kto chętny? 321-321-500.

Holiday Confidence Man w Chili Z za 20 minut, godzina czwarta. No dobrze, słuchajcie, teraz się uderzę trochę w pierś. Próbujemy walczyć z niedoskonałością natury techniki, że tak powiem. Dzisiaj jednak konkurs w związku z powyższym uznajmy za odwołany i przenieśmy go na jutro. Przepraszam, Birdie, Keep Your Head On, później Czuły Punkt i Liwka.

Surfaces. Jak to ładnie gra. Come with me, czyli Z, 10 minut przed czwartą. Frank Moody jeszcze przed 16, a tego popołudnia na Chill Out będzie was nastawiał Kuba Lachowicz. Rafał Turowski, dziękuję za dziś. Do jutra.

0: oczama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
8: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
9: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: chill out.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Nocą uważajcie na burzę. Pogodnie będzie tylko na zachodzie kraju. Jutro będzie wytchnienie od upałów, bo najcieplej będzie na południowym wschodzie, tutaj do 25 stopni. 23 to centrum i Śląsk. Najchłodniej u naszych słuchaczy nad morzem, tutaj do 18 stopni. I na północy jutro spodziewamy się delikatnych, przelotnych opadów deszczu. A później zacznie się robić znowu coraz cieplej i w weekend to już będą znowu trzydziestki.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: O, jak dobrze wrócić. 16 minęła, Jakub Lachowicz to ja, po urlopie wypoczęty. Zapraszam na całe popołudnie w Chili Z. Gdziekolwiek jesteście, mocno się polecam. Muzykę mamy nie byle jaką, tylko najlepszą. O!
4: Chili Z. Nastaw się na letni chill.
2: Tak to sobie właśnie wymyśliłem. Gdziekolwiek jesteście, polecam się do samej 19. Bardzo dobrze, że jesteście po drugiej stronie.

swojej słabości dodaj do opowiadam w swoich programach od początku. Here with me, piękne, to za nami 13 minut po 16, poniedziałkową porą. Tymczasem spoglądam w internet, a tutaj zdjęcia Billie Eilish, która występuje w kraciastej spódnicy, ma takie kolczyki z pereł, włosy upięte z boku według mody z lat 50. i chodzi o fotografię z planu w Toronto. I Billie Eilish jest tutaj nie do poznania, bo zniknęły te czarne pasma, zniknęły luźne ubrania, a została dziewczyna z okładki Mademoiselle z 1953 roku. To jest pierwsze spojrzenie na jej wersję Esther Greenwood w ekranizacji Szklanego klosza Sylvie Plath. Tak, Billie Eilish teraz będzie zajmowała się aktorstwem i to nie pierwszy raz, bo ma za sobą jeden występ aktorski, bo grała w Roju, przywódczynię damskiej sekty, która werbowała nowe członkinie językiem siostrzeństwa i samorozwoju, a teraz czas na pełnoplanową rolę. No i tak oto mamy film. Reżyseruje Sara Polley, która napisała także scenariusz. Wiemy tyle, że zdjęcia ruszyły w Toronto pod koniec czerwca. Premiera tego obrazu szacowana jest na 2027 rok. Matkę Esther zagra Kerry Mulligan. Według doniesień z planu w obsadzie jest również Connor Story, znany z Heated Rivalry. Powieść Plath, jeżeli ktoś nie wie, rozgrywa się właśnie w latach 50. Wtedy 19-letnia Esther, studentka, wygrywa miesięczny staż w nowojorskim magazynie kobiecym i zaczyna się nowojorskie życie, czyli koktajle, sesje zdjęciowe, hotel dla panien z dobrych domów. I zamiast euforii i takiego idealnego życia, wtedy przychodzi obojętność, później depresja, elektrowstrząsy i szpital. Pytanie, które wisi nad tym projektem, nie brzmi, czy Billie Eilish udźwignie tę rozpacz, bo problem w tym, że Szklany klosz jest książką bardzo zabawną. Esther opowiada tutaj o własnym rozpadzie z takim kamiennym poczuciem humoru i to ono, a nie cierpienie, jest w tej prozie najtrudniejsze do zagrania. Przekonamy się w 2027 roku, wtedy premiera Szklanego klosza z Billie Eilish w roli głównej. A u nas teraz Billie Eilish, ale muzycznie.

0: teraz zapowiedź Bittersweet Festiwalu, który startuje już w czwartek w Poznaniu. Tam właśnie Max Stachasiuk na scenie i to będzie coś. I oczywiście będziemy na miejscu z naszym specjalnym plenerowym studiem, więc już teraz Was zapraszam. 24 minuty po 16, poniedziałkowe popołudnie spędzamy razem, mam nadzieję, gdziekolwiek jesteście. Proszę Państwa, dzisiaj sytuacja jest taka, że wróciłem po urlopie, ja wiem. Natomiast przeczytałem takie zdanie, że wszystko weryfikuje pierwszy poniedziałek po powrocie i zamiast takiej świeżej energii pojawiają się wtedy trudności z koncentracją, a nawet rozdrażnienie albo poczucie, że urlop trwał zdecydowanie za krótko, nawet jeżeli mój trwał 3 tygodnie i podobno im dłuższy, tym trudniej wrócić. Dlaczego? Otóż to nie jest lenistwo, jest to coś, co nawet ma nazwę i o tej nazwie opowiem Wam za chwilę. Wcześniej zagram Maverick Sabre, świetny człowiek, irlandzko-brytyjski, jego nowy numer 11 proponuje, chwilę później najnowszy Sam Smith, czyli dwóch mężczyzn śpiewających o miłości, ale za to jak? Polecam zostać.
1: Billy Z, nastaw się na letni chillout. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
9: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
8: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
9: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
10: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

I to kolejny dowód na to, że najlepszy Sam Smith to ten smutny Sam Smith. When He's Gone to za nami jego najnowszy numer z nadchodzącej płyty, bo 21 sierpnia ten album się ukaże i na to się czeka. W każdym razie Sam Smith jest szczęśliwy, jest zaręczony, więc jest miłość, ale jednak zaśpiewał o odejściu od ukochanego w jego przypadku. Jak to możliwe, że po tygodniu czy dwóch urlopu wracamy do pracy bardziej zmęczeni niż przed wyjazdem? Otóż wakacje nie tyle nas zmieniają, ile na chwilę przypominają, jak wygląda życie bez ciągłego pośpiechu, bez obowiązków, a później z dnia na dzień musimy wrócić do normalności i do rytmu, przed którym udało nam się uciec, oby. Ten stan określa się mianem post-vacation blues albo post-holiday blues i nie jest to żadne zaburzenie, tylko naturalna reakcja na zmianę rytmu życia. To dlatego, że przez kilka dni, a czasami przez kilka tygodni możemy mieć mniej energii, trudniej się koncentrować i częściej łapać się na myśli, że urlop skończył się zdecydowanie za szybko. I to potwierdzają badania pani Jessica de Bloom z Uniwersytetu Radbuda, opublikowane w magazynie psychologicznym. Pokazują, że podczas urlopu samopoczucie badanych wyraźnie się poprawia i osiąga najwyższy poziom około 8 dnia, a po powrocie do pracy efekt stopniowo osłabnie w wyniku zderzenia z rzeczywistością. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego tak się dzieje i jak wejść w rytm codzienny? Otóż, jeżeli macie taką możliwość, to pierwszy dzień pracy po urlopie należy potraktować jako dzień rozbiegłowy. Nie trzeba nadrabiać wszystkiego naraz w 8 godzin, tylko stopniowo wchodzić w ten rytm obowiązków i przyzwyczaić się do tego, że znowu trzeba coś robić. O jakości regeneracji decyduje nie tyle miejsce, do którego wyjeżdżamy, ile to, czy naprawdę potrafimy odciąć się od pracy i odzyskać kontrolę nad własnym czasem. No to odzyskujmy ją koniecznie. 20 minut i będzie 17. Barry Can Swim, jego Kimpton proponuję wam teraz. A Chilizet jest idealnym, myślę, podkładem dźwiękowym wejścia w obowiązki. Ale do odpoczynku też się polecamy.

Muzyka Australii, Empire of the Sun, którzy rok temu bujali nas bardzo przyjemnie w Poznaniu, w tym roku bujali nas bardzo przyjemnie w Warszawie. Cherry Blossoms, to za nami 10 minut i będzie 17. Co powiecie teraz na bardzo przyjemne brzmienia, takie acid jazzowe, lata 90. 90. dokładnie 6. rok. To czas, kiedy internet dopiero, tak naprawdę raczkuje. Nie ma żadnego AI. I wtedy pojawia się J.K., wokalista, lider grupy Jamiroquai, i śpiewa nam o świecie, który odrywa się od rzeczywistości i śpiewa o... Zresztą on co jakiś czas przemycał do swoich tekstów, a to tematy ekologii, a to wpływu cywilizacji na człowieka, a to konsumpcjonizmu. I śpiewał właśnie w swoim największym przeboju o ludziach uzależnionych od technologii i o tym, że rozwój nie zawsze oznacza postęp. Więc tekst tej piosenki, czyli Virtual Insanity, brzmi wręcz proroczo w XXI wieku, no współcześnie bardzo. Przypomnę, że to było 30 lat temu. Więc trochę Jamiroquai wyprzedzili swój czas i przewidzieli to, co się będzie działo. Zagrajmy teraz piękny numer. Postaram się dzisiaj więcej takich grać dla różnych pokoleń, nie tylko dla lat 90.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis. 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Chmury krążą nad Polską, szczególnie zachodnią i północną. Tutaj w tym momencie pada. Nocą uważajcie na burze, bo zagrzmi w okolicach Trójmiasta, na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie, ale również na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Jeżeli chodzi o wtorek, ten da nam wytchnienie, szczególnie na północy, tutaj do 18 stopni. W centrum 22, do 27 jutro na południowym wschodzie. Do tego na północy i na wschodzie może delikatnie, przelotnie popadać.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: To już minuta po 17. Jakub Lachowicz to ja. Ludzie pracy właśnie wychodzą z biur, a kto na urlopie, to proszę w ogóle się nie przejmować czasem, on nie ma żadnego znaczenia. Niech będzie wam po prostu dobrze.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Co powiecie teraz na Messi, Lola Young, czyli przebój lata rok temu, tak było. Zagrajmy to teraz, chwilę później po polsku Vito Bambino zaśpiewa. Tak wam gramy w poniedziałkowym Chili Z. Bardzo miło mi dzisiaj być z wami.

Americano, Vito Bambino, czyli Z. Tymczasem powieść Olgi Tokarczuk, Prowadź swój pułk przez kości umarłych, znalazła się w zestawieniu 50 książek wszechczasów przygotowanym przez brytyjski dziennik Daily Telegraph. Tym samym nasza polska pisarka trafiła do grona autorów, których dzieła uznano za szczególnie ważne dla światowej literatury, bo obok Tokarczuk znalazły się tutaj dzieła należące do najważniejszych tekstów europejskiej kultury, czyli jest Homer, jest Metamorfoza Owidiusza, jest Boska Komedia Dantego, czy dialogi Platona wydane w Wielkiej Brytanii pod wspólnym tytułem Ostatnie dni Sokratesa. Natomiast Prowadź swój pułk przez kości umarłych brytyjski krytyk literacki pan Jake Kerlich określił jako niekonwencjonalną zagadkę kryminalną i napisał, że Olga Tokarczuk proponuje czytelnikowi nowy, radykalny sposób patrzenia na świat. I też zwrócił uwagę na sposób, w jaki Olga Tokarczuk formułuje oskarżenia wobec polskiej kultury, w której, jak ocenia, okrucieństwo jest elementem głęboko zakorzenionym. Więc mamy powody do dumy. W zestawieniu nie zabrakło również literatury z późniejszych epok, bo jest Frankenstein czy Alicja w Krainie Czarów. Przy tworzeniu zestawienia przyjęto zasadę, że danego autora może reprezentować tylko jedna książka, więc na liście nie ma Biblii i nie ma żadnego dramatu Williama Szekspira. To dlatego, że ich obecność w kanonie literatury jest zbyt oczywista, by wymagała dodatkowego potwierdzenia. No ba. Jessie Ware. Sauna. Teraz w Chilizat.

0: Ja też się uśmiechałem, słuchając tego numeru. Killing Me Softly, czyli grupa Fugees, to za nami, czyli Z. No proszę się przyznać, kto kiedykolwiek miał ochotę siedzieć w kinie i rzucać się popcornem, tak jak Lauren Hill i Wyclef Jean w tym teledysku do tej piosenki? No oczywiście wielu z nas. To już jest, nie wiem czy legenda to jest dobre słowo w kontekście jednak tak nieodległego czasu, bo mówimy tutaj o 30 latach, ale pewnie jeden z symboli brzmienia Ameryki lat 90., czyli właśnie grupa Fugees i ich album z 96 roku. Oni mieli szczęście, że mieli doskonałą wokalistkę Lauren Hill właśnie, do tego towarzyszyli jej właśnie wspomniany Wyclef Jean i Pras Michael, z pochodzenia Haitańczycy. Ich wersja tego numeru była wyluzowana, prawie chaotyczna i tytułowe, delikatne zabijanie kojarzy się tutaj z łamaniem serc za pomocą piosenek. No, opowiedzieli tutaj tak lekko o tym, jakby tymi piosenkami potrafili sklejać jednak złamane serca, a nie je rozbijać. Fugees to za nami, czyli Z. A przed nami Finas. Kim jest Finas? No nie lubię tak mówić, ale jest bratem Billie Eilish i za moment zagram go w Chili Z właśnie.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Bonobo and Joy Crooks. Always on your side. Harmony.
4: Whatever kept me awake last night is finally giving me one night.
1: Basia Małecka, Stuck.
5: I'm stuck in love.
1: Chili Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
9: To Lego Pikachu!
8: Nie.
9: Ha? Jak to?
8: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

mam takich, którzy prowadzą takie disco live. I to są zazwyczaj takie szczęśliwe osoby. Say Shishi, Disco Live w Chili Z. 20 minut i będzie 18 poniedziałkową porą, to za nami. W Warszawie nie brakuje spektakularnych konkursów architektonicznych, ale tak naprawdę niewiele z nich dotyczy tych miejsc, które na co dzień pozostają niewidoczne dla publiczności. Tym razem stawką nie jest nowy budynek, lecz modernizacja wnętrz jednego z najważniejszych obiektów kultury nie tylko w stolicy, ale i w całej Polsce. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprosiła architektów do zaprojektowania nowej odsłony loży rządowej, bufetów i toalet dla widzów. I termin zgłoszeń został wydłużony, pojutrze kończy się termin i ta modernizacja takich historycznych budynków należy do tych najtrudniejszych zadań projektowych, bo chodzi o obiekt tej rangi. Każda ingerencja musi jednocześnie odpowiadać na współczesne potrzeby użytkowników, jednocześnie respektować architektoniczne dziedzictwo takiego miejsca. I to właśnie balans pomiędzy nowoczesnością a historią jest najważniejszym kryterium w tym konkursie. Jak powiedziałem, celem jest poprawa funkcjonalności, komfortu i dostępności tych wnętrz przy zachowaniu ich reprezentacyjnego charakteru. I oczywiście spektakle kończą się po kilku godzinach, to doświadczenie miejsca budują te przestrzenie, które często pozostają na drugim planie, czyli jest hall, foyer, czy bufet, a nawet toalety. Dlatego konkurs ogłoszony przez Teatr Wielki Operę Narodową jest czymś więcej niż zwykłą modernizacją wnętrz. Jest to próba pokazania, że współczesna architektura może poprawić jakość korzystania z historycznych budynków, nie odbierając im wyjątkowego charakteru. Więc dla projektantów wyjątkowa okazja, żeby zmierzyć się jednym z najbardziej prestiżowych adresów na architektonicznej mapie Polski. Natalia Mujanga i Wolę Jedno, teraz w Chili Z.

Jordan Rakave, czyli Z, to za nami 12 minut i będzie 18. Tymczasem dostaliśmy ostatnio bardzo smutną wiadomość, dwa dni temu dokładnie, że ceniony brytyjski producent muzyczny William Orbit, znany ze współpracy z Madonną, z Blair, z All Saints, Pink, zmarł w wieku 69 lat. W oświadczeniu wydanym w piątek dokładnie poinformowano o jego śmierci z głębokim smutkiem. Podano, że odszedł 23 lipca, nie podano przyczyny śmierci. I teraz cały świat muzyczny żegna mistrza Williama Orbita, bo Mel C ze Spice Girls oddała mu hołd, pisząc, że było dla niej ogromnym zaszczytem pracować z tym wspaniałym człowiekiem przy jej debiutanckim solowym albumie. Nicole Appleton z zespołu All Saints napisała, że miały szczęście pracować z nim przy wielu okazjach i nad wieloma piosenkami. Madonna również pożegnała Williama Orbita, twierdząc, że był jej Ray of Light. Kiedy cię poznałam i zaczęłam z tobą pracować, doznałam olśnienia. Zrozumiałam, że muzyka nie musi mieścić się w określonych kategoriach ani gatunkach. Dlatego stworzyliśmy własne, napisała Madonna, dodając, że William Orbit nacisnął w niej jakiś magiczny przycisk i wpadła do galaktyki niezrealizowanych marzeń. Twoja muzyka dała mi magiczny dywan, na którym mogłam latać i pozwoliła mi odwiedzić wiele miejsc. Zagrajmy. Frozen. William Orbit i Madonna.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Tu CZ w poniedziałek, minuta po 18:00 w studiu Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Powieść Olgi Tokarczuk znalazła się na liście 50 książek wszechczasów. Dziś listę opublikował dziennik Daily Telegraph. Prowadź swój pług przez kości umarłych autorstwa polskiej noblistki. Według tego zestawienia proponuje nowy, radykalny sposób patrzenia na świat. Listę 50 książek wszechczasów stworzył krytyk literacki z Daily Telegraph Jake Kerridge. Założył, że na liście mogło znaleźć się tylko jedno dzieło danego autora. Poza Tokarczuk wyróżnił Jamesa Joyce'a za Ulyssesa i Leonore Carrington za Trąbkę do słuchania. W swoim zestawieniu dla Daily Telegraph Kerridge pisze, że żadna z adaptacji filmowych Frankensteina nie dorównuje powieści Mary Shelley, a Alicji w Krainie Czarów udało się przetrwać czasy Disneya. Nawet jeśli nie czytaliście Olgi Tokarczuk, miło zobaczyć polskie nazwisko wśród takich autorów, bo czytelnicze inspiracje na lato i nie tylko. Odsyłamy do listy 50 książek wszechczasów według Daily Telegraph. Lato w pełni, teatry w większości odpoczywają lub pracują za zasłoniętą kurtyną, ale znamy już pierwsze zapowiedzi spektakli na zbliżający się sezon. TR Warszawa zapowiada sztukę pod tytułem Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. Dramaturżką spektaklu jest Karolina Szczypek, a reżyserką Julia Nowak. Wypadek tramwaju numer 26 wymusza pytania o pracę. Twórczynie proponują nam wielogłosową narrację o kulcie produktywności, przymusie pracy, jej tempie i niestabilności. Stawiają pytanie o to, czy istnieje życie poza pracą. Co z pracownikami wielkiego miasta zrobi wypadek tramwajowy w epoce późnego kapitalizmu? Po odpowiedzi odsyłamy do teatru, dokładnie do TR Warszawa. Premiera ich nowej sztuki już 11 września. W kinie Muranów trwa Timeless Summer, letnia odsłona Timeless Film Festiwalu. Na pokazy ponadczasowych produkcji, często w wersjach odnowionych cyfrowo, możemy wybrać się przez całe lato i jeszcze dłużej, bo aż do 30 września. Dziś w programie Dolina Issy, adaptacja powieści Czesława Miłosza w reżyserii Tadeusza Konwickiego z 1982 roku. W obsadzie Anna Dymna i Danuta Szaflarska. Ten pokaz już o 20:30. W kolejnych dniach w ramach Timeless Summer zobaczymy Wielki Błękit, Piąty Element, Odyseję Kosmiczną, Tylko Kochankowie Przeżyją czy Lśnienie. Sporo perełek tego lata w kinie Muranów. Program sprawdzicie na stronie kina.
1: W pogoni za kulturą.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Dziękujemy Kasi Kozak. Kasia wraca jutro rano. A ja wracam teraz z jeszcze jedną wspólną godziną, 5 minut po 18:00, Jakub Lachowicz. Dzień dobry, zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Rye, Roosevelt, Gorgon City, Drama... I to model na początek tej godziny.

Model sobie w piątek to wszyscy razem zaśpiewamy na żywo w Poznaniu. To Model i jego Another Love, czyli Z, czyli numer, od którego wszystko się u Toma zaczęło. Kwadrans po 18. Eskapizm to jest psychologiczny mechanizm, który polega na ucieczce od trudnej rzeczywistości, od problemów i stresu. W takie alternatywne światy ta ucieczka musi prowadzić. I kiedyś oczywiście najczęstszym sposobem na taką właśnie ucieczkę były książki, filmy, a dzisiaj tym światem jest internet. Minuty spędzone przed ekranem oczywiście zmieniają się w godziny, a my zamiast poczucia ucieczki czy inspiracji czujemy się przygnębieni i beznadziejni po prostu. Otóż analiza Pew Research Center oparta na amerykańskich danych o wykorzystaniu czasu pokazuje zależność jeszcze bardziej niepokojącą, bo nastolatkowie w wieku od 15 do 17 lat mają średnio 5 godzin i 44 minuty wolnego dziennie. Oczywiście jest to więcej niż ma większość dorosłych. I problemem nie jest brak czasu, tylko to, na co idzie. 3 godziny i 4 minuty pochłaniają ekrany, a czas poświęcony na kontakt z innymi ludźmi skurczył się w ciągu 10 lat o 16 minut do godziny i 13 minut dziennie. I oczywiście standard 40-godzinnego tygodnia pracy nie jest wynikiem praw natury, lecz decyzji biznesowej podjętych przez Henry'ego Forda dokładnie 100 lat temu. Wtedy pracownicy fabryki dostali wolne soboty. Tyle, że nie z dobroci serca Ford to zrobił, tylko powiedział, że masowa produkcja nie ma sensu bez masowej konsumpcji, a robotnik pracujący 6 dni w tygodniu nie ma kiedy wydawać pieniędzy. Więc wolny czas został wymyślony na nowo jako czas zakupowy. I gospodarka oparta na taśmie produkcyjnej się kręciła i paradoksalnie to właśnie wtedy hobby stało się zjawiskiem masowym, bo pracownicy mieli wreszcie czas poza fabryką i zaczęli szukać, jak można spędzać te wolne chwile i znaleźli te chwile właśnie w zbieraniu znaczków, majsterkowaniu, więc wolny czas dostaliśmy z powodu czysto ekonomicznych, ale wypełniliśmy go po swojemu i ta komercjalizacja czasu wolnego nie jest wcale zjawiskiem ostatniej dekady, tylko jest wpisana w warunki, na jakich ten czas w ogóle dostaliśmy. Więc może warto zadać sobie, myślę, pytanie, kiedy ostatni raz robiliście coś tylko dla siebie? No to zostawiam z taką myślą Państwa i gramy Zalia, tylko kochaj mnie w Chili Z.

0: powiedział wam, że ten numer pochodzi z 2006 roku, to pewnie byście uwierzyli. Tymczasem to najnowsze nagranie Queen Bee. Beyoncé oczywiście, czyli Z to za nami. Beyoncé i Pharrell Williams odpowiedzialni za to nagranie i Beyoncé wzięła nas z zaskoczenia, wydając niedawno ten numer po prostu, który nie zwiastuje żadnego nowego numeru, albumu. Natomiast fani wiedzieli o istnieniu tego utworu już ponad dekadę temu, jednak dopiero teraz Beyoncé zdecydowała się na jego oficjalne wydanie. I to jest domknięcie historii jednego z najbardziej lubianych, zaginionych nagrań z jej katalogu i nawiązanie oczywiście do albumu B-Day, wydanego we wrześniu 2006 roku, czyli albumu, z którego pochodzi m.in. Déjà Vu czy Irreplaceable. Piękne. Beyoncé za nami, przed nami Georgia Smith, najnowsza z Wizkidem. Dużo dobrej nowej muzyki mamy i się nią dzielimy przez radio, oczywiście.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chillout. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chill Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chill Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp. Optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

The Weeknd. Czyli Z, The Weeknd i Justice, Wake Me Up, to za nami. Czyli Z właśnie, The Weeknd, który no, tydzień temu wystąpił na PG Narodowym oczywiście. Proszę Państwa, żyjemy w bardzo szalonym świecie, to wiadomo. I teraz pojawiły się aplikacje, które nie zamawiają jedzenia, nie sprzedają ubrań i nie pozwalają wyjść na papierosa. W Korei Południowej popularność zdobywa nowy typ platform określanych mianem Dopamin Apps, zaprojektowanych tak, żeby dostarczyć emocje związane z konsumpcją, tyle że bez samej konsumpcji. Na przykład aplikacja, która działa niemal identycznie jak klasyczne platformy do zamawiania jedzenia, czyli można sobie przeglądać restauracje, czytać opinie, kompletować zamówienie i śledzić na mapie drogę kuriera, tylko jest jeden dość istotny szczegół, że jedzenie nigdy do nas nie dotrze. Nie dojdzie również do płatności. Chodzi o to, żeby użytkownik przeszedł przez cały proces, otrzymując emocje związane z wyborem i oczekiwaniem, ale bez wydawania pieniędzy i bez samego posiłku. I pomysł brzmi absurdalnie, ale psychologowie zwracają uwagę, że największą satysfakcję często przynosi nam nie sam zakup, lecz moment, który poprzedza jego realizację. No bo każdy z nas miał pewnie sytuację, w której przez kilkanaście albo dziesiąt minut przeglądał sklepy internetowe i dodawał produkty do koszyka, a ostatecznie zamykaliśmy stronę bez płacenia. No, podobnie wygląda planowanie podróży. Ale to nie jest jedyny tego typu projekt, bo popularność zdobywa również aplikacja, która odtwarza przerwę na papierosa. Tam trafiają użytkownicy do wirtualnej palarni, czytają użytkownicy anonimowe wiadomości innych osób, które narzekają na szefa, na pracę, a następnie dołącza się do rozmowy. Nie ma papierosów, ale jest cały ten społeczny rytuał. No, paradoksalnie takie rozwiązania mogą mieć praktyczne rozwiązanie, a z drugiej strony pokazują, jak bardzo współczesne aplikacje przestały sprzedawać produkty, a zaczęły projektować emocje. No bo największą nagrodą nie jest dziś to, co dostajemy, lecz to, czego przez chwilę spodziewamy się dostać. No, takie czasy.

Spokojnie. Kaśka Sochacka w Chili Z to za nami. 11 minut przed 19. Kaśka Sochacka już zdrowa, bo były problemy z głosem, ale wróciła do koncertowania. Zagrała ostatnio w Warszawie na Letnich Brzmieniach. Za 11 minut, jak powiedziałem, będzie 19, poniedziałkowy wieczór w radiu Chili Z. Należy oczywiście niezmiennie do Maćka Ulewicza. On przywita się z wami punktualnie od 20, więc mocno dzisiaj polecam być z nami. A z racji, że wspominaliśmy godzinę temu Williama Orbita, postanowiłem, że zagram wam jeszcze jeden numer, który wyprodukował ten mistrz. All Saints z filmu Niebiańska plaża oczywiście. Wspomnijmy mistrza teraz. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się jutro o 16:00.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: autopromocja.
1: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
1: Bittersweet Festival w Chilli Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chilli Z w parku Cytadela w Poznaniu.
5: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
6: Do hymnu!
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: To jest Radio Chillizet. Nastaw się na letni chill out.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Królewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.

0: Dzień dobry wieczór. Macie Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie Radia Z. Muszę jeszcze tutaj dodać, że to jest oczywiście letnia audycja Królewicz, w związku z tym rytmy będą iście wakacyjne i takie, które skłaniają ku chęci podjęcia na przykład jakiejś podróży. Podróży w różne strony świata, podróży na Karaiby na przykład, podróży do Afryki czy na Bliski Wschód. Moje drogie, moi drodzy, w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, prezentowałem obszerne fragmenty płyty artystów, którzy zrobili na mnie ostatnio duże wrażenie. Mowa tutaj o brytyjsko-egipsko-etiopskiej artystce, która nazywa się Alevia, także francusko-algierski zespół Acid Arab, afrykańsko-jazzowy Antibalas, oczywiście nasza stała gościni Flavia Koeju i zespół Faithless. No więc właśnie tym sposobem powiedziałem wszystko, praktycznie wszystko to, co dzisiaj znajdzie się w audycji. A nie, jest jeszcze jeden fantastyczny artysta, oczywiście Baxter Dury, doskonale znamy jego płytę Albaroni. Tutaj pojawi się on w nowym wydawnictwie, które jest po prostu zremiksowaną wersją tego znakomitego albumu. No i cóż, przywitałem was właśnie Alevią, Cairo FM. Tak nazywa się ten pierwszy utwór. Pochodzi on z jej znakomitej, niedawno wydanej płyty, która nazywa się Zero. No i cóż, ja mogę was tylko absolutnie zachęcić do zapoznania się bliżej z twórczością tej osoby. Tak jak powiedziałem wcześniej, wspominam to za każdym razem, kiedy mówię o niej, Alevia, etiopsko-egipska sytuacja rodzinna, zamieszkanie w Sudanie, później w Arabii Saudyjskiej i emigracja do Wielkiej Brytanii, do Londynu. No i tam rozwija się kariera, i to kariera wszechstronna, ponieważ Alevia oprócz tego, że fantastycznie śpiewa na swoim koncie, oprócz płyty Zero ma sprzed paru lat epkę Panther in Mode, znakomitą epkę. Poza tym jest jeszcze ilustratorką i rzeźbiarką. No i z racji cech swojej urody jest także modelką. Rzeczywiście, jak to ja nazywam, kobieta renesansu. Cairo FM z płyty Zero i teraz kolejne znakomite utwory z tego najnowszego albumu. Sela, Lingo i City of Symbols. Panie i panowie, w audycji Królewicz, Alevia.
1: Królewicz w Chili Z.

0: Państwa, audycja Królewicz, letnia wakacyjna audycja Królewicz i przed chwilą wystąpiła Alewia, nasze nowe fantastyczne odkrycie z Wielkiej Brytanii, ale oczywiście o afrykańsko-arabskich korzeniach. Płyta Zero, płyta znakomita, bardzo, ale to bardzo ją Wam polecam. Gdzieś mam takie wrażenie, że muzyka tworzona przez Alewię gdzieś sąsiaduje obok twórczości Nogi Erez, ale jednocześnie Nataszy Atlas i Missy Elliot. No, rzeczywiście są to te takie konotacje dosyć szerokie, ale wszystko to brzmi absolutnie znakomicie i oczywiście będę szerokimi garściami korzystał z muzyki tworzonej przez Alewię. Następny zespół spotkał się z Waszą bardzo gorącą reakcją, bardzo gorącą, pozytywną reakcją. On oczywiście pojawiał się od czasu do czasu na antenie radia, czyli Z2 audycji Królewicz. Mowa tutaj o francusko-algierskiej formacji Acid Arab, czyli DJ-e i producenci muzyki elektronicznej, którzy łączą właśnie tę elektronikę z rytmami i harmoniami arabskimi. Także pojawiają się tutaj wpływy tureckie, blisko i daleko wschodnie. Brzmi to absolutnie znakomicie. Zespół ma na swoim koncie 4 albumy. Z tego co pamiętam, to jest Musique de France, Ždik 3. No i właśnie ten najnowszy album, którego jestem szczęśliwym posiadaczem od niedawnego czasu. Ten album nazywa się Resonance i brzmi znakomicie. No i zresztą okazuje się, że bardzo wielu przyjaciół muzycznych posiada formacja Acid Arab i to przyjaciół, których my znamy, bo na przykład w jednym z nagrań pojawiła się Najwa Nimri, ta hiszpańska aktorka i wokalistka, oraz Jasmin Hamdam. Kiedy z półtora tygodnia temu zaprezentowałem Acid Arab w Królewiczu, byliście zachwyceni. Zostałem wręcz zalany fajnymi mailami z podziękowaniem, ależ świetne, wakacyjne rytmy, jak to dobrze brzmi. Ja tylko przy okazji powiem, że rzeczywiście muzyka elektroniczna inspirowana tradycyjnymi klimatami arabskimi i afrykańskimi w klubach i dyskotekach zdobywa coraz większą popularność i cieszy się dużym prestiżem. Zespół Acid Arab kilkukrotnie z setami DJ-skimi był obecny, przynajmniej z tego co pamiętam, w Warszawie. No i dobrze, nadszedł teraz czas na prezentację 3 kolejnych fantastycznych utworów. No i tak, ja tutaj teraz, tak jak zawsze, mam problem z portugalskim i francuskim, to teraz ciekawy jestem, jak ja zapowiem te 3 utwory z płyty Resonance. Przynajmniej tytuł jest taki, że nie sprawia mi problemu. Panie i panowie, w tej chwili Acid Arab z płyty Resonance i 3 utwory: Gulu Marahaba, Ma7 Bubi oraz Zine.
1: Królewicz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Po złaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Do hymnu.
14: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
15: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie.
16: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
17: Po reklamie.

Po Alevi i po zespole Acid Arab kolejny wykonawca, kolejny zespół, który utrzyma nas w tym takim taneczno-elektronicznym groove'ie. No, zespół, który istnieje na rynku od ponad 30 lat. No, nie chcę nazwać ich weteranami muzyki elektronicznej, bo nie o to tutaj chodzi. Nie powinniśmy zaglądać zespołom w metrykę, ale z drugiej strony można po prostu podziwiać, że są cały czas w tak fantastycznej formie. Mowa oczywiście o zespole Faithless. Zespół Faithless już niedługo, bo 15 sierpnia wystąpi na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Jest mi tym bardziej miło o tym mówić, że nasze radio, Radio Chili Z, patronuje temu festiwalowi. No i dodatkowo ostatnia płyta zespołu Faithless, zatytułowana Champion Sound, z której to płyty za chwilę posłuchamy kolejnych fantastycznych utworów, no jest po prostu znakomita. Drogę do wielkiej międzynarodowej kariery oczywiście otworzyła im kultowa Insomnia. To utwór, który stanowi kamień milowy tamtejszej muzyki elektronicznej, tamtejszej mówię, czyli z tamtego czasu, czyli sprzed ponad 30 lat. Słuchajcie, to jest coś absolutnie niesamowitego, że właśnie Insomnia liczy 30 lat. Zresztą został wydany okolicznościowy, jubileuszowy krążek z różnymi wersjami tego kultowego utworu. Jestem przekonany, że na koncercie w Poznaniu ten utwór zabrzmi. Natomiast ja właśnie dzięki temu, że patronujemy temu festiwalowi Bittersweet, postanowiłem przypomnieć sobie całą dyskografię zespołu Faithless i okazało się, że no i było parę płyt, których kompletnie nie znałem. No, w związku z tym nadrobiłem tę lukę. Też radzę wam bardzo, bo jest czego słuchać, jest do czego potańczyć i jest co podziwiać. To też jest niezwykłe, że zespół po takiej poważnej stracie osobowej, jaką było odejście Maxi Jazza, jest w stanie dalej egzystować i nagrywać fantastyczne rzeczy. Czyli Rollo i Sister Bliss w znakomitej formie. Płyta o tytule Champion Sound z zeszłego roku i w tej chwili chciałem, aby na antenie Radia Chili Z zabrzmiały trzy utwory, które bardzo, ale to bardzo mi się podobają. In Your Own Groove, Peace and Noise oraz tytułowy Champion Sound. Ja dodam tylko, że ta płyta składa się jakby z czterech osobnych części, z czterech wątków. Ma ponad godzinę i słucha jej się znakomicie. Ladies and gentlemen, this is Faithless. Królewicz w

To letnia audycja Królewicz na antenie Radia Czyli Z, aczkolwiek temperatura, jeżeli chodzi o muzykę, wcale taka typowo letnia, czyli chłodna nie jest, a wręcz gorąca i cały czas utrzymamy ten styl i tę wysokość temperatury jeszcze przez jakiś czas. Przed chwilą wystąpił zespół Faithless. Ja po raz kolejny przypominam, 15 sierpnia festiwal Bitter Sweet. Zespół Faithless jest jednym z headlinerów tegoż festiwalu, na który to festiwal, któremu patronujemy, serdecznie zapraszam. Najnowsza płyta zatytułowana jest Champion Sound. No i teraz nasz taki Beniaminek, taki trochę Enfant Terrible alternatywnej sceny z Wielkiej Brytanii. Muzyki trochę rockowej, trochę elektronicznej, trochę nowofalowej, cieszący się coraz większą popularnością w naszym kraju. Z tego co pamiętam, to już były dwa świetnie przyjęte koncerty, albo nawet i trzy. Moi przyjaciele byli na koncercie nie na tej, tylko na poprzedniej edycji festiwalu Inside Seaside w Gdańsku, którego kolejna edycja szykuje się na listopad, więc już teraz ostrzcie sobie zęby, no bo kiedy pogoda jest taka sobie, ten festiwal Inside Seaside idealnie wpasowuje się w klimat i grają tam naprawdę wielkie, wielkie, fantastyczne i intrygujące gwiazdy zagranicznej i polskiej muzyki rozrywkowej, tak to nazwijmy, ale jest to jakaś absolutna alternatywa od takiego typowego mainstreamu, aczkolwiek zdarzają się cudowne mainstreamowe historie. W tym roku w listopadzie przecież wystąpi Jesse Ware, tak jak ostatnio wystąpił Baxter Dury, a jeszcze wcześniej Warhausen. Świetny absolutnie festiwal. No dobrze, dlaczego ja chciałbym teraz zagrać Baxtera Dury'ego? Bo to, że jego płyta z zeszłego roku Abba Ronnie, no cieszyła się ogromną popularnością i ogromnym wzięciem, nie tylko na antenie radia, czyli Zeta, w klubach i na przykład na parkiecie prywatnym Maćka Ulewicza z ludźmi albo bez, no to teraz jest jeszcze okazja, ponieważ pod koniec lipca dosłownie ukazała się epka, która jest materiałem ze zremiksowanymi i wydłużonymi wersjami u niektórych utworów właśnie z płyty Abba Ronnie. No i ja teraz naprawdę z wielką przyjemnością i taką chęcią do tańca zapraszam was do dwóch takich remiksów, aczkolwiek ten pierwszy utwór będzie nie zremiksowany, tylko oryginalną wersją utworu Schadenfreude. Tak nazywa się ta piosenka, a później Baxter Dury zremiksowany w utworze Alpha Dog oraz Kubla Khan. I to są bardzo, bardzo dobre remiksy.

0: Chili Z.
1: W audycji Królewicz na antenie radia Chili Z wystąpił nasz ulubieniec Baxter Dury w specjalnych, zremiksowanych wersjach swojego ostatniego, no nie najnowszego, ale ostatniego albumu zatytułowanego Alba Ronnie. To Paul Epworth zremiksował, wydłużył i dołożył różne ciekawe efekty do oryginalnych nagrań. Oczywiście do tej płyty będę wracał, no bo to doskonała taneczna bomba wręcz, no i trochę, wiadomo, alternatywnych klimatów, które po prostu bardzo lubimy. No właśnie, powiedziałem, że z najnowszego albumu niedawno spotkałem się z taką dyskusją, jak mówić o płytach, no właśnie. I dowiedziałem się, że słowo krążek jest nie do końca słowem odpowiednim, bo jest troszeczkę jakby w wyrazie lekceważące. Rzeczywiście ja nie nadużywam tego słowa, ja z reguły mówię płyta. Mówię album, mówię wydawnictwo, ewentualnie materiał, ale też zdarzało mi się rzeczywiście powiedzieć słowo krążek. No ale krążki są zupełnie inne, jak dowodził pewien niedawno zmarły znakomity redaktor muzyczny. W związku z tym rzeczywiście, tak jak nauczyłem się odmieniać słowo radio, ponieważ kiedyś uważałem, że nie trzeba odmieniać słowa radio i brzmi to lepiej, że jestem w radio, idę do radio. No nie, no mówiłem idę do radia, no to teraz mówię radio, radio z radiem, no bo jest to ewidentnie rusycyzm, a wiadomo, że tego typu historii absolutnie unikamy, więc tak. A jak wy właśnie mówicie o muzyce, o nośnikach? No jeszcze jest takie słowo nośnik przecież. No w tej chwili to raczej pliki albo streamy, prawda? No ale jeżeli chodzi o jakiś materiał, właśnie materiał, album, płyta, wydawnictwo. Ciekawy jestem, jakim nazewnictwem wy się posługujecie. Bardzo proszę, poinformujcie mnie. maciej.ulewicz@chiliz.pl maciej.ulewicz@chiliz.pl. No a teraz z tych takich elektroniczno-tanecznych klimatów oczywiście przenosimy się do równie tanecznych klimatów, ale bardziej jazzowych i bardziej afrykańskich. Przez ostatnie audycje słuchaliśmy z wielkim powodzeniem i radością najnowszej płyty takiej poważnej, wieloosobowej amerykańskiej grupy afrojazzowej, która nazywa się Antiballas, czyli Bulletproof, czyli kuloodporny. Genialna muzyka, tworzona przez bardzo wiele osób proweniencji amerykańskiej i afrykańskiej z różnych krajów, wielość instrumentów, niesamowita muzyka, no i poszanowanie tradycji afrojazzu. Niech będzie w tej chwili kolejne dwa utwory z płyty Hourglass, to jest ostatnia płyta z zeszłego roku tego zespołu, La Ceiba i Oasis. This is Antiballas.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Formacja Antibalas zagrała w sposób iście spektakularny dwa utwory ze swojej ostatniej płyty zatytułowanej Hourglass, La Seiba i Oasis. Maciej.ulewicz@chiliz.pl, Maciej.ulewicz@chiliz.pl to oczywiście kanał do komunikacji z moją skromną osobą, do korzystania z którego bardzo serdecznie zapraszam. Jak również oczywiście można wysyłać i zamieszczać swoje opinie na naszej stronie facebookowej pod postem o tej audycji. No i teraz Flavia Coelho. No, stała gościni co najmniej kilku królewiczów. No, słuchaliśmy całej jej dyskografii od ostatniej płyty po tę pierwszą. Ta pierwsza to rok 2011 i tym samym powoli zbliżamy się do końca na razie oczywiście prezentacji twórczości tej przeuroczej brazylijskiej wokalistki. Ona wprowadza nas w dobry nastrój, ma bardzo pozytywny przekaz, pozytywna energia bije z tej muzyki. Iście cudowna, relaksacyjna, letnia muzyka na lato. A jak nie ma lata, to jak sobie na przykład w listopadzie puszczamy Flavię Coelho, to od razu lepiej się robi i niebo staje się troszeczkę bardziej przejrzyste. Czekam oczywiście na kolejne jej nowe nagrania. Tak jak wspomniałem, płyta Nouvelle Vague również jesienią, gdzie Flavia śpiewa Depeche Mode, ale myślę, że także nadejdzie już niedługo czas na jej kolejny solowy album. Ja sięgnąłem teraz, tak jak ostatnio, po jej pierwszą płytę. To jest płyta z roku 2011, zatytułowana Bossa Muffin. I chciałbym w tej chwili wam zaprezentować trzy utwory, oczywiście zawsze trzy, bo to jest taki mini recital w tym momencie i można, tak jak pierwsza piosenka zawsze szybko przylatuje i człowiek zapomina. Ja dlatego tak myślę, gram zawsze po trzy utwory, bo chciałbym, żebyście bardziej weszli, zapoznali się i może nie tyle przyzwyczaili, ile polubili po prostu danego artystę, bo czasami jedna piosenka to jest za mało, kiedy później nowa jest zupełnie inna na przykład i szybko się zapomina. Myślę, że dlatego ja gram właśnie tak trójkami. Dobrze, Bossa Muffin, rok 2011, Flavia Coelho i trzy piosenki. Bossa Bicanova, lubię ten tytuł, Kocia Bamba oraz Parano.
1: Królewicz w Chili Z.

0: Chili Z.
1: To była Flavia Coelho w Królewiczu, a teraz przechodzimy do tego, na co już jakiś czas temu zwróciliście uwagę, moi drodzy słuchacze, moje drogie słuchaczki, do tak zwanej jazzowej końcówki. To strasznie miłe jest, że spodobało się wam to, że właśnie zawsze staram się zakończyć nasze muzyczne eskapady właśnie jakimś klimatem jazzowym, stricte jazzowym, bądź klasycznym, bądź współczesnym. No i dzisiaj będzie to połączenie tych dwóch form czasowych, bo będzie i współcześnie, i bardzo klasycznie. Przypominam wszystkim, że rok 2026 jest to rok jubileuszowy, obchodzimy stulecie urodzin dwóch wielkich gigantów jazzu, Milesa Davisa i Johna Coltrane'a. I różne wydawnictwa, i różni dziennikarze, i oczywiście różni muzycy na swój własny sposób celebrują tę niesamowitą rocznicę. Oczywiście głównie chodzi tutaj o muzyków jazzowych i około jazzowych. No i z tej okazji wydają fantastyczne płyty. No i właśnie przed nami na koniec dzisiejszego Królewicza dwie takie płyty, z których jedna się już ukazała, druga ukaże się oczywiście jesienią. No ale zacznijmy od tej pierwszej. Już troszeczkę wiecie o tej płycie. Cztery utwory wcześniej były prezentowane. Chodzi tutaj o płytę A Supreme Blue Nicholasa Paytona i formacji Butcher Brown. A Supreme Blue. No jest to złożenie dwóch genialnych tytułów, dwóch genialnych muzyków. Love Supreme Johna Coltrane'a i Kind of Blue Milesa Davisa. I właśnie taka płyta powstała. Genialna soulowo-hip-hopowo-jazzowa grupa Butcher Brown, która wielokrotnie była prezentowana na antenie Radia Chili Z w audycji Królewicz. I Nicholas Payton, znakomity kompozytor i saksofonista oraz trębacz, tę płytę nagrali i stworzyli absolutne arcydzieło. Ja jestem zachwycony tą płytą i chciałbym teraz już zaprezentować wam kolejne dwa utwory, więc zatopmy się w tym momencie w ten hołd złożony Milesowi Davisowi i Johnowi Coltrane'owi przez wybitnych muzyków. Zresztą Nicholas Payton przez jakiś czas grał w zespole Milesa Davisa, co czyni go tym bardziej odpowiednią osobą do stworzenia takiej płyty, jak właśnie ta płyta, która powstała. Bardzo proszę, Freddy Freeloader oraz Flamenco Sketches, Nicholas Payton i Butcher Brown. Królewicz.

0: Stylizet.
1: A Supreme Blue, Nicholas Payton, Butcher Brown i dwa utwory z tej znakomitej, absolutnie znakomitej płyty poświęconej Johnowi Coltrane'owi, Milesowi Davisowi, Freddie Freeloader oraz Flamenco Sketches. Oczywiście w kolejnych końcówkach, kolejnych audycji Królewicz spodziewajcie się również kolejnych utworów z tej znakomitej płyty. No i żeby pozostać w tym fantastycznym klimacie, w hołdzie właśnie dla Johna Coltrane'a, mamy przed sobą zwiastun nowej płyty, która również składa hołd temu gigantowi saksofonu. Branford Marsalis Quartet, no to już chyba mówi samo za siebie, przygotował właśnie taką płytę, która swoją premierę będzie miała już niedługo, no i zaprosił między innymi do współpracy nikogo innego, ale jedną z najwybitniejszych wokalistek jazzowych aktualnie, jakie znam, Diane Reeves. No i wspólnie wypuścili na świat niedawno zwiastun tegoż wydawnictwa właśnie poświęconego Johnowi Coltrane'owi. No i ten utwór nazywa się They Say It's Wonderful. No wiadomo, piękna, fantastyczna ballada, no i wykonanie po prostu znakomite. No tutaj nie ma nawet co komentować, po prostu wystarczy tylko wypowiedzieć te nazwiska i zatopić się w słuchaniu i napawać się tymi fantastycznymi nutami. Moje drogie, moi drodzy, mi nie pozostaje nic innego, jak serdecznie podziękować wam dzisiaj za te dwie godziny muzyki, której wspólnie słuchaliśmy, i mam nadzieję, że spełniła ona wasze oczekiwania, zaciekawiła was, zaintrygowała, skłoniła do refleksji, skłoniła do tańca i skłoniła, mam nadzieję, do słuchania kolejnego Królewicza, który to Królewicz w Radiu Chili Z odbędzie się 13 sierpnia w najbliższy czwartek o godzinie 20. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia. They Say It's Wonderful. Diane Reeves, Branford Marsalis Quartet i Maciej Kulewicz mówią serdeczne dobranoc. Do usłyszenia już niedługo.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: I'm just wondering how it could be on a Californian beach. Holding coffee, iced tea while sipping on a previous drink.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
0: Po reklamie.